puszczam na wiatr konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyną, giną jak fale potoku. Chcę odurzyć się, upić.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze, Łękiwskiego Radia LEM FM i wysłuchaliśmy wstępnego dżingla i zaczynamy program Obzeracz Przyrody, naszą przyrodniczą audycję w radiu LEM FM, w której beru was na różne wandryłki, ekskursji, na takie eksploracji przyrodniczych atrakcji. No i dneska mamy 93. odcinek naszej serii i jsme w taki czas 20 odcinków, kiedy to wandrujemy sobie przez Nacjonalny Park Polszczy. I dneska pojechamy na piłnicz Polszczy do Nacjonalnego Parku Tucholskie Bory. Jest to jeden z 23 nacjonalnych parków na terytorii Polszczy i jeden z 11 na Nyzynach. Nachodzi się na terenie Pomorskiego Województwa w Chojnickim powiecie w hranyciach gmin Chojnyci i Brusy. Siedzibą dyrekcji parku jest Seło Harzykowy. No, nachodzi się to seło około 3 km od Chojnyc. Nacjonalny Park Tucholskie Bory ma już prawie 30 roków. Był zaklekany w 1996 roku za nemat powierzchnią 4613 hektariów. No a dookoła parku jeszcze jest otulina o powierzchni 12 980 hektariów. No i od 2010 roku park jest czastą stworonego rezerwatu biosfery Tucholskie Bory. No i to tylko takim słowom wstupu. W dzisiejszym programie doznamy się jakoś bliższe pro to, z czego słynę tot park, powiem kus pro taku joho, może i geologiczną historię, i też powiem wam pro też dajaku turystyczną steżku, którą wartat sobie powandruwat i zachopluwat się w tot czas przyrodą Nacjonalnego Parku Tucholskie Bory. Ale poklasz to posłuchamy kus muzyki, a pak o paroch minut wertam do was z besidom.

Drodzy słuchacze, wracamy do programu Obserwacz Przyrody. Dzisiaj sobie wędrujemy przez Nacjonalny Park Tucholskie Bory. Jest to park niewielki, ale bardzo zalesiony, bo no, prawie 83% powierzchni parku to są lisy, no ale to te lisy, to te Tucholskie Bory na terenie parku, to jest 2% ciłej powierzchni wszystkich tucholskich boriów. Tucholskie bory to jest bardzo szeroki, wielki kompleks lisiów w północnej Polsce. To od Nacjonalny Park zanemat 2%, nie ciły 2% ciłej powierzchni to tych lisiów. Tisz w Nacjonalnym Parku nachodzi się okrem lisiów wielo wody, dokładnie ozer. I to te ozera zanemają 11% powierzchni parku. To tych ozer jest 21, z których najbliższe i najchłupsze to Ostrowite ozero, które ma powierzchnię 272 hektary. I z to tych 21 ozer jest ze sobą połączone i tworzą one taką linię zwaną strują semy ozer. I to ta struja to ma no dość wielką taką dołhist. Są też 4 ozera, które są lobeliowymi ozerami, znaczy w nich woda jest taka bardzo transparentna, nie taka stara, a możemy powiedzieć, że świeża. Tyż w to tych lobeliowych ozerach nie je wielo organicznej materii, za to one tak jawlają się jak takie bardzo czyste ozera. I są 4 takie lobeliowe ozera w Nacjonalnym Parku, wielkie gacno, małe gacno, nierybno i głuche ozero. No i tyż z tych 4000 hektariów parku 7% jest objęte stysłą ochroną. Tyż na obszarze parku nachodzi się 10 takich właśnie obszar takich czasty, które są właśnie z tą stysłą ochroną, a 2 z nich są dostępne do eksploracji turystami. Jest to Małe Gacno i Kacze Oko. No zatem widzimy, że Tucholskie Bory to są lisy i ozera. Bardzo czudowy, bardzo krasny. No a jaka jest historia to Holandschaftu, to wam powiem po muzycznej pererwie.

słuchacie obzeracza przyrody. Trwa program Obzeracz Przyrody, 93 odcinek Uszchneska i wandrujemy sobie przez Tucholsk Bory, przez nacjonalny park, który słynę z cudowego landschaftu. I tot landschaft w Tucholskich Borach wozniknął przede wszystkim w periodzie pośledniego zledeninia. To sprawiło, to przyniosło taki skutek, że landschaft charakteryzuje się taką glacjalną rizbą. No i też możemy stwierdzić się tam właśnie w Tucholskich Borach z takimi sandrami, znaczy z takimi obszarami, które są pełne piskowyka, pisku i tam jest wieloch takich dune też, które są formami ukształtowany ma wskutek dialnosty witru. Obszar parku też wykazuje zrzeżne ciuwania pod względem wysoty nad morą. Najwyższa hora w nacjonalnym parku znajduje się w okolicach Łąckiego i Ostrowitego Ozera. Jest to około 150 metrów nad morą. Najniższe wartości związane są z równią wody w ozerach i najniżej to znajduje się równia wody w Harzykowskim Ozerii, to jest dokładnie 120 metrów nad morą. Zatem na dost niewielki powierzchni możemy do 30 metrów uliżnić i wysoty tam właśnie poczuty. Tiż to jak gdy nachodzić się pod geograficznym śladem tot park, jak i tiż, że jest dost daleko od oceanu, to robi, że klimat parku ma taki perechidny charakter. Tiż jest tam wieloch takich, możemy powiedzieć, faktoriów, które dodają siły temu, że czasem to klimat jest bardzo w skali mikro, możemy wyśledować prototo, znaczy, że to mamy tam do czynienia z mikroklimatem. No i też geologiczna budowa, to ty piskowyki, to ty taki pleistoceński pisk z periodu zledeninia, to one też mają wielkie wlijania na to, że tak wielkie bory są i to przede wszystkim w tych borach mamy sosny. No i też właśnie popry do tych sosnowych boriu są takie krasne wodne zberniki. No i jednym z tych zberników jest ozero Gacno Wielkie, które właśnie możemy obserwować w czas wandryjki po turystycznej steżci. I choczu wam prototu steżku powisty kus po korotki pererwi.

wodę w lód. Tam, gdzie ostry, narowisty wiatr wyjąc wieje prosto w twarz. Odwiedź ją, proszę, pozdrów ją. Dziewczynę z północnych stron.

że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze, ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył.

I vernuli smo po krótkiej muzycznej przerwie drochy słuchaczy i jeszcze na krótku chwilku beru was na wandriłku przez tucholskie bory. Chneska właśnie sobie wandrujemy po takim krasnym nacjonalnym parku i w to tych borach nachodzi się takie ozero jak Gacno Wielkie. I do toho ozera i popry nioho możemy sobie wandruaty korzystając z spacerowego szlaku. No ale paroch slił powiczmy sobie proto to ozero. Jest to bardzo urokliwy wodny zbernek. Jest to jedno z paroch lobeliowych ozer w nacjonalnym parku, które charakteryzuje się bardzo wyniatkowymi roślinami. Na południowym nad południowym berechom ozera nachodzi się taka drewniana ławka w kształcie sercia. To ta ławka jest bardzo dobrym takim punktem do obserwowania przyrody, tyż daje możliwość zachopluwać się ozerom i tyż no chladajuczy joho dna, gdy możemy posmotryć wyniatkowe rośliny, jak na przykład ozerną lobeliu, bo właśnie, to ta nazwa, lobeliowy ozera, to bere się od rośliny o nazwie lobelia. Na berechu ozera możemy też strytyty inczy gatunk roślin, no na premier taki, który lublat tak torfianykowy obstawyny, jaki też możemy dozryty się owado idnoj rosyczkę kruchulistnoj. Nad ozerem też może strytymy bardzo weloch rysznych gatunok ważok. No a na powierzchnę ozera może odpływaty gogoly krykliwy, bardzo krasny ptachy, tak. No i jest to czudowne.

0: zrobity, to potrzebujemy około 3 hodyn. Zatem no mamy już gotową właśnie taką trasę wyznaczoną na krasną eksplorację tej tucholskiej przyrody. No i to wszystko w naszym programie na Achneska. Byliśmy w Nacjonalnym Parku Tucholskie Bory. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zaohaczam słuchaty dalsze odcinki Obzaracza Przyrody, słuchaty też o innych nacjonalnych parkach w Polsce. Zatem żelam wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostante zdrowy i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Wertam guwam, drogi słuchacze, drogi solenizantki i solenizanty, bo do was w persi czerdzi chciałbym się teper zwrnuty, no i pozdrawiamy za nowym stylem, za gregoriańskim kalendarium. Dnes 8 września swoje imieniny świadkują dmedżyńczym Adam, Adrian, Adrianna, Alan, Amon, Serafina, Teofil, Viola, Zynon, Maryjacy, Nestor. Kole sobie posmutrymy zaraz do naszego juliańskiego kalendaria, tak zwanego starego stylu. Tak dnes mężczyńczyma świadkują takie osoby jak Natalia, Adrian, Maryja, Petro, Hryc, Wiktor, Mitro, Roman i Mykołaj. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkam ta solenizantam, wiernym słuchaczom Radiolem FM i tym, że to przynajmniej nas czujecie na mnoho i błahe lita.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: retransmisija w Radiu LEM FM.
1: Dzień dobry, witam Państwa na naszym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyli Państwo na tę dyskusję. Ja nazywam się Piotr Majewski, reprezentuję Uniwersytet SWPS. Zanim zacznę przedstawienie moich interlokutorów czy osób, które będą uczestniczyły w dyskusji, mam ogromną prośbę do pani dyrektor Magdaleny Wyrblewskiej, dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego, o tutaj podejście na scenę. Społeczność łemkowska chciałaby bardzo podziękować za cały trud, wkład.
2: Tak, to może ja w imieniu tutaj całej społeczności łemkowskiej, która dzisiaj jest tutaj obecna, chcieliśmy pani dyrektor bardzo podziękować za możliwość, by ta wystawa powstała, wybrzmiała, by była, że otworzyła pani nasze drzwi. Bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu tutaj wszystkich Łemków zebranych. Dziękujemy.
3: Dziękujemy. Takie nawyki dyrektorskie, tak? Wzruszenie odbiera mowę, totalne zaskoczenie, ale chciałam tylko powiedzieć, że to ja serdecznie dziękuję. Dla tego muzeum to szalenie ważne, że okazaliście nam takie zaufanie, ty Michale, że zgodziłeś się na tą szaloną przygodę. Bardzo ja jestem wdzięczna i zespół Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, że ta wystawa mogła się tutaj odbyć i że przy niej zgromadziła się społeczność, bo to jest chyba dla nas najważniejsze. Dziękuję serdecznie za zaufanie i współpracę.
1: Dziękujemy. A teraz chciałbym przedstawić osoby, które wezmą udział w dyskusji, może tak w kolejności od Państwa lewej strony. Pani profesor Lidia Stefanowska pracuje na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. Jej badania dotyczą komparystyki literackiej oraz szeroko pojętej kultury i sztuki Europy Środkowej XX i XXI wieku. Pan Jerzy Starzyński, Łemko, historyk, animator kultury, badacz, dokumentalista, choreograf, działacz społeczny, założyciel łemkowskiego zespołu pieśni i tańca Kyczera, pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Świat pod Kyczerą. Dr. Michał Szymko, doktor nauk humanistycznych, absolwent historii sztuki, ukrainistyki i dokumentalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w badaniach nad sztuką łemkowską, rusińską, zarówno w wymiarze naukowym, jak i popularyzatorskim. Kolejna osoba, pani Oksana Graban-Lichtańska, działaczka łemkowska, inicjatorka i koordynatorka projektów społeczno-kulturalnych, przedstawicielka współczesnej literatury łemkowskiej, autorka wierszy, bajek, piosenek oraz opowiadań osadzonych w realiach łemkowszczyzny. I wreszcie pani Natalia Małecka-Nowak, z tych Nowaków, związana z sektorem kultury i mediów mniejszościowych. Od 2014 roku działa w Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorlicach. Od 2020 roku jako przewodnicząca zarządu współtworzy rusińskie media, przede wszystkim łemkowskie radio i portal LEM FM. I może na początku chciałbym zacząć naszą dyskusję od takiego bardziej generalnego spojrzenia z lotu ptaka. Otóż chciałbym się odwołać do pewnej typologii zaproponowanej przez katalońskiego socjologa Manuela Castelsa, który wyróżnił trzy typy tożsamości. Tożsamość oporu, tożsamość legitymizującą jako pierwszą, tożsamość oporu i wreszcie tożsamość projektu. Ta tożsamość legitymizująca to jest tożsamość taka trwała, zinstytucjonalizowana, przekazywana z pokolenia na pokolenie w ramach danej grupy. Tożsamość oporu to jest zazwyczaj tożsamość, która jest skierowana przeciwko różnego rodzaju grupom dominującym, kontrhegemoniczna, jakby Gramsci powiedział, bardzo często budowana w perspektywie mitu ofiary kontra społeczeństwo większościowe, które prezentowane jest w tej narracji jako oprawca. I wreszcie trzecia tożsamość projektu, to jest ta tożsamość, która cały czas się rekonstruuje, wykorzystuje nowe elementy kulturowe, czy tworzy nowe elementy kulturowe. I w kontekście tych trzech elementów typologii chciałbym Państwa zapytać z Waszej perspektywy, jak współcześnie wygląda tożsamość łemkowska? W której z tych trzech typów najwięcej Państwo widzą współczesnych Łemków, czy odnajdują tę tożsamość łemkowską? Często bardziej właśnie ta tożsamość już trwała, przekazywana, legitymizująca się, czy bardziej ta tożsamość budowana w kontrze do tożsamości grup większościowych, czy może tożsamość właśnie, która cały czas siebie poszukuje, współtworzy, rekonstruuje.
4: Więc to pan zapewne wie, że tych tożsamości i naukowców, którzy się zajmują tożsamościami, jest sporo. XXI wiek to w ogóle te typy, które pan wymienił, to absolutnie nie wyczerpują całej listy tego, absolutnie czym jest tak. Tożsamość. Jest pan Giddens, który mówi o tożsamości negocjowalnej jako kategorii procesu stawania się. Paul Ricoeur, który o tożsamości narracyjnej mówił jednym słowem i wiele innych. Jeszcze jak Irlandczycy odzyskali niepodległość, to też artyści stawiali przede wszystkim to pytanie, nie mówiąc o Lidze Gaelickiej. Mówiło się o tożsamości multiple selfhood, czyli po prostu no, bez wielości nie ma tożsamości takich ludów grup etnicznych, które żyją na pograniczu szczególnie kultur albo narodów skolonizowanych, tak? Także te kategorie, które pan wymienił, ja bym nawet tutaj, mi się nie mieszczą w tym, o czym myślimy. Cały czas mówi się też o tożsamości płynnej, prawda? Więc tożsamość teraz jest taką kategorią, która jakby straciła to znaczenie jednoznacznej kategorii, którą możemy przypisać szczególnie takim grupom jak Łemkowie, tak? Którzy żyją na pograniczu kultur od wielu wieków i to wielu rozmaitych organizmów państwowych od, no, mówiąc o Austro-Węgierach, to już to na Imperium Austro-Węgierskiego, Rosyjskiego, później Rzeczypospolitej w różnych czasach. Nie będziemy wchodzić tutaj w historyczne dywagacje. Chodzi o to, że no po prostu ona, ta nasza tożsamość jest nadal cały czas kształtowana. Jeśli chodzi o opozycję znowu, to każdy naród potrzebował innego, nie tylko naród, tak, ale żeby kategoria tożsamości kształtuje się w odniesieniu do, prawda, tego innego, swój, obcy i tak dalej. Wszyscy to wiemy. Więc podsumowując, bo chcę oddać głos tutaj jeszcze państwu, powiem o sobie, tak? Czuję się Łemkinią. W domu mówiłam po łemkowsku. Mój syn mówi po łemkowsku. Pierwszy język zachodni wyuczony to język polski. Tak? Chociaż urodziliśmy się w Polsce, miałam szczęście urodzić się na ziemi moich przodków w Gorlicach, mieszkałam w Bielance. Byłam, czyli w miejscu, gdzie jest cerkiew, istnieje cerkiew, w której byli chrzczeni mój ojciec, mój dziadek, moja babcia, gdzie są groby na cmentarzu moich przodków, tak? To jest ziemia moich przodków, ale wychowałam się w Polsce. Później między innymi uczyłam się najpierw w polskim liceum ogólnokształcącym, a w trzeciej, czwartej klasie w tak zwanym, bo to nie jest ukraińskie liceum ogólnokształcące, tylko w Legnicy, tylko ma 4 godziny języka, właśnie tutaj to trzeba pamiętać o tym, języka ukraińskiego, tak, uczonego jako języka obcego, który dla mnie był językiem obcym, bo się go musiałam uczyć od początku. Więc ta tożsamość, poza tym podróżujemy w świecie globalnym, tak, te nasze tożsamości, właściwie mówimy już tylko o sobie, te wybory, których my tworzymy, proces, tak? Tożsamość jako proces, nasze wybory, kim się stajemy. I można by było kontynuować, ale żadna z tych pańskich z kategorii, których pan tutaj wymienił, akurat do mnie nie pasuje.
1: Jasne, dziękuję. I oczywiście żadna z tych kategorii nie wyczerpuje. One mogą równorzędnie funkcjonować w ramach jednostki czy danej grupy.
4: Tak, to jest w każdym razie bardzo skomplikowane. Hybrydyczna tożsamość. Wydaje mi się, że tutaj teraz oddaję państwu głos. Dziękuję.
5: Ja w przeciwieństwie do pani profesor jestem bardziej praktykiem niż teoretykiem. I też może właśnie prezentuje troszeczkę inną perspektywę patrzenia na Łemkowszczyznę, ponieważ ja z kolei urodziłem się już na ziemiach zachodnich, w Legnicy, 20 lat po akcji Wisła. I myślę, że jeżeli mamy określić dzisiejszy stan tożsamości, świadomości Łemków, można go traktować z mojej perspektywy dwojako. Z jednej strony jako pewną ewolucję, a z drugiej strony też jako pewną syntezę tych wszystkich trzech nurtów, o których Pan wspomniał. Patrząc na swoje życie, przede wszystkim na dzień dobry wyróżniała nas tradycja, czyli pielęgnowanie w domu tego, co wyniesiono z domu ojczystego, co zostało przekazane przez pokolenie naszych pradziadków, dziadków, rodziców. Ta tradycja, to poczucie właśnie bycia Łemkiem, pamięć utraconej małej ojczyzny, Arkadii przodków, spajała nas, była dla nas siłą taką trwania, aktywności, ale w dużej mierze ta tożsamość była ograniczana do domu rodzinnego, do najbliższego kręgu rodzinnego, do szerszego kręgu rodzinnego, czyli do uroczystości rodzinnych i być może właśnie wspólnot takich przede wszystkim jak wspólnota cerkiewna, bo ta nas też w taki sposób jednoczyła i stwarzała nam możliwość spotkań, rozmów, komunikacji, czy też no właśnie jeszcze też do pewnego momentu również imprezy typu zabawy. One były też bardzo istotne, bardzo ważne, kiedy młodzież łemkowska zjeżdżała się z terenu, z okolicy i właśnie poczucie tej tożsamości, przynależności do Kościoła Wschodniego, do tradycji wschodniej, do obrządku wschodniego była takim naszym, była elementem naszego trwania, naszej tożsamości. Drugi aspekt, o którym Pan wspomniał, również był bardzo istotny, bo tożsamość budowała się właśnie w pozycji, w jakiejś opozycji do tego, co było większościowe, co było powszechne, co było wokół nas. Czyli no właśnie, odczuwaliśmy tą inność w stosunku do otoczenia. Czasami dochodziło do takiej sytuacji nawet no, śmiesznych, tak, bo bywało, pierwszym językiem był język łemkowski u mnie w domu. Pamiętam, gdy jako małe dziecko zostałem wysłany do sąsiadów po bodenkę, poprosiłem o bodenkę. No i wróciłem z niczym, bo nie potrafiłem wyjaśnić, co to jest bodenka. Bodenka to maśniczka. Musiałem wrócić do domu, spytać rodziców dopiero o polską wersję tej nazwy i wrócić po ten sprzęt. Ale oczywiście z tym właśnie elementem inności, czyli zdawania sobie sprawy z tego, że jesteśmy inni od otoczenia, też bardzo mocno w domu pielęgnowany była... No, ten wątek krzywdy, która stała się naszym udziałem, czyli przesiedlenia akcji Wisła, krzywdy doznanej niesłusznie. I to też miało nie tylko wymiar jak gdyby wewnętrzny, czyli rozmów rodzinnych, tych bolesnych wspomnień, ale też często przybierało taki charakter obraz stygmatyzacji, bo odczuwaliśmy tą inność poprzez właśnie różne trudne sytuacje, na przykład w środowisku, ja się wychowałem w środowisku wiejskim, więc ta stygmatyzacja może była podwójna, bo z jednej strony wychowałem się jako dziecko mniejszościowe, a z drugiej strony jako dziecko wiejskie, więc na różnych poziomach tej stygmatyzacji doświadczałem, czy to na poziomie szkoły podstawowej, ona była inna, inna na poziomie szkoły średniej, jeszcze inna na poziomie studiów. Więc czasami te przestrzenie się przenikały tej stygmatyzacji właśnie dziecka mniejszościowego, dziecka wiejskiego, ale odczuwaliśmy nieraz boleśnie właśnie tą swoją inność. W dużej mierze po latach zdają sobie sprawę z tego, że ta stygmatyzacja, te często trudne doświadczenia, one miały wymiar wręcz powiedziałbym no, fizyczny, czyli krótko mówiąc bywało tak, że jako dzieci łemkowskie byliśmy bite w szkole, na poziomie szkoły podstawowej przez inne dzieci wiejskie. W miejscowości, w której mieszkałem, na 60-70 rodzin, inaczej, w dwóch miejscowościach sąsiadujących ze sobą, na łącznie około 120-130 rodzin, było 30 rodzin łemkowskich. W mojej klasie na wsi, w okolicach Legnicy, na 15 dzieci było 5 dzieci łemkowskich, 4 dziewczęta, 1 chłopak. Więc jeszcze tak się często składało, że te dzieci łemkowskie członkowskie najlepiej się uczyły. To też wynikało jakby z pewnego modelu kształtowania naszej osobowości domorodzinnych, bo zawsze nam mówiono, żebyśmy się koncentrowali na nauce, żebyśmy... musieliśmy się zawsze starać dwa razy bardziej niż nasi rówieśnicy, żeby uzyskać takie podobne prawa, czy być podobnie traktowanymi. Więc zwykle uczyliśmy się też lepiej. No i często właśnie te takie wielorakie przyczyny, czyli z jednej strony właśnie ta inność nasza, a inność, brak wiedzy o tej inności sprawiał, że społeczność zewnętrzna reagowała często właśnie w taki sposób. Czyli na przykład biciem, jako chłopak często dostawałem w szkole podstawowej za to, że byłem inny. Więc to też kreowało naszą tożsamość. No dlaczego tak się dzieje? Tak? No mam świadomość tego, że jestem inny, bo no właśnie pamiętam też takie sytuacje, kiedy mój tata jedzie przez wioskę ciągnikiem i biegnie tabun dzieciaków i krzyczy łemek, tak? No i to też kreowało taką naszą tożsamość. Z innej perspektywy trochę jak ta tradycja w domu rodzinnym. No i trzeci aspekt, który pan wspomniał, czyli kreacja, czyli poszukiwanie nowych form wyrazu. Myślę, że to jest właśnie ten czas, przynajmniej teoretycznie, to jest dobry czas, kiedy rzeczywiście, no tragicznie, bo trzeba powiedzieć, że odeszło od nas pokolenie to najbardziej naznaczone traumą akcji Wisła, przesiedlenia, deportacji, strachu, bo trzeba powiedzieć, że nasza tożsamość też w dużej mierze była wymuszona poprzez taką, a nie inną politykę państwa, która Łemków wykluczała podwójnie, potrójnie, tak? Bo gdy w latach 50. mniejszości narodowe, takie jak Ukraińcy, Niemcy, Białorusini, zostali uznani jako mniejszości, zyskały pełne prawa w postaci własnych organizacji społeczno-kulturalnych, szkół, Łemkowie takiej możliwości nie otrzymali. Więc myśmy ten okres takiej stygmatyzacji, również wykluczenia mieli znacznie dłuższy, aż do transformacji ustrojowej, tak naprawdę w 89. roku, kiedy dzięki ustawie o stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych mogliśmy założyć pierwsze nasze organizacje. Ale to było ciągle to pokolenie, które pamiętało tą tragedię wysiedlenia, które żyło ciągle w wspomnieniu Łemkowszczyzny i właściwie nie wyobrażało sobie kreowania innej przyszłości, tożsamości, jak tylko tą pielęgnowaną, wywiezioną, przywiezioną z ziem ojczystych. Natomiast rzeczywiście dzisiaj mamy do czynienia z trzecim czy czwartym pokoleniem Łemków urodzonych już w zupełnie nowej rzeczywistości, ludzi już nienaznaczonych tą w taki mocny sposób traumą, tragedią deportacji i ludzi bardzo wykształconych. Ludzi, którzy swoją łemkowską tożsamość kreują nie tylko z domu rodzinnego albo w opozycji do większości, ale kreują właśnie dzięki swojej wiedzy profesjonalnej, kierunkowej w różnych dziedzinach sztuki, kultury, z czym właśnie mamy do czynienia. Więc myślę, że dzisiejsza tożsamość Łemków to tożsamość jeszcze mimo wszystko po pierwsze ewolucyjna, a z drugiej strony też łącząca w sobie te wszystkie trzy elementy, o których pan wspomniał.
1: Dziękuję bardzo. Może ktoś z państwa jeszcze chciałby podjąć któryś z tych wątków?
6: Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę tu być z Wami. Michale, dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim dziękuję Muzeum za to spotkanie i wszystkie inne towarzyszące tej wspaniałej wystawie, jak również to jest coś... Z jednej strony wydaje się oczywistego, że taka wystawa jest, a dla nas jako dla Łemków nie. A przynajmniej nie było do teraz, że państwowa instytucja w tak profesjonalny sposób podeszła do naszego dziedzictwa i do naszej kultury. Zasadniczo oczywiście zgadzam się z moimi przedmówcami. Bardzo się cieszę, że w naszym gronie jest też pani profesor, która potrafi profesorskim żargonem odpowiedzieć drugiemu profesorowi. I pewnie gdyby tu każdy z nas jeszcze dołożył swoje trzy grosze, to by rozszerzył jeszcze to pojęcie tożsamości, chociaż tu w naszym gronie sami Łemkowie siedzą. Ale jeżeli mam z lotu ptaka, miałabym się pokusić o taką ocenę współczesnej tożsamości Łemków, to musiałabym zapytać, w odniesieniu do którego pokolenia zadajemy to pytanie, bo inaczej odpowie jeszcze to pokolenie. Już niewiele osób żyje z osób, które były wysiedlone. Inaczej odpowie kolejne pokolenie, a już zupełnie inaczej to trzecie i czwarte pokolenie, które w mojej ocenie przyjmuje już taką tożsamość symboliczną. To będzie dość być może brutalne z mojej strony i pewnie może wywołać duży sprzeciw, ale takie są moje obserwacje. Już tych kilkanaście lat funkcjonuję w środowisku jako osoba, która działa na rzecz zachowania i rozwoju kultury łemkowskiej, rozwoju nas jako społeczności i obserwuję młode pokolenie. To może też zabrzmi jeszcze trochę tak sztucznie, że już się sama nie zaliczam do tego młodego pokolenia, ale to młodsze ode mnie pokolenie, ono już nie funkcjonuje w kulturze i w języku, tak jak funkcjonowały te poprzednie pokolenia, jak jeszcze w niektórych domach się wciąż żyje. Jednak mogę taką generalizację przyjąć, że język łemkowski już nie jest powszechnym sposobem komunikacji wśród Łemków. To widzimy na podstawie danych spisu powszechnego z 2021 roku i 2011 roku, bo do czegoś musimy się odnieść i możemy się odnieść do takich dostępnych danych. I o ile liczba deklaracji przynależności narodowo-etnicznej rośnie, i to rośnie, z jednej strony się cieszymy z tego, że fajnie, że tak rośnie, skokowo, bo w 2011 roku osób, które podały tę przynależność łemkowską, było niecałych 10 tysięcy. Najnowszy spis to jest 13 600 coś tam. To liczba użytkowników języka łemkowskiego spadła. To znaczy, że tych osób, które uważają się za Łemków, jest coraz więcej. To już jest prestiżem, to już jest bardzo atrakcyjne dla młodych ludzi przyjmować tę tożsamość, ale oni już w tej kulturze nie żyją, w języku nie funkcjonują z różnych względów. I tu moglibyśmy zacząć teraz dyskusję, dlaczego tak jest, co na to wpłynęło, ale to tak z lotu ptaka.
7: Ja bym to pociągnął troszkę dalej i myślę, że to zawieszenie, o którym mówi Natalia, ja bym to nazwał tak zwaną tożsamością liminalną, czyli to bycie pomiędzy, to ta trudność w określeniu siebie. Natomiast musimy zadać sobie pytanie, czy te wnuki, wnuczki Akcji Wisła, bo to o nich teraz głównie mówimy, czy to jest wybór? To bardzo często nie jest wybór, tylko to jest pokłosie historii, to jest pokłosie tego, co się wydarzyło, bo ja mogę mówić teraz tylko i wyłącznie za siebie. Mój tata wychował się w Zyndranowej, jego pierwszym językiem był język łemkowski, ale do mnie i do mojego brata po łemkowsku już nie mówił. Ten język łemkowski u mnie w domu się przydarzał wtedy, kiedy mój tata był pijany. Więc dla mnie, jako dla małego dziecka, dla chłopca, ja tego języka nie chciałem słyszeć. Ja nie chciałem, ja całkowicie się od kultury łemkowskiej chciałem odgrodzić, bo ja miałem bardzo złe skojarzenia. Język łemkowski, z automatu kojarzy mi się pijany tata w domu i agresja. Dzisiaj rozumiem, bo jesteśmy po wielu rozmowach z moim tatą, że po prostu wtedy mu puszczały hamulce. Czuł się po prostu sobą, czuł się bezpieczniejszy. I ja do tej mojej łemkowskości dochodzę cały czas. I mam takie poczucie, też właśnie nawiązując do tego, co mówi Natalia, że to nie wystarczy powiedzieć jestem Łemkiem, tylko za tym musi stać coś konkretnego. I teraz tak jakby mam taką świadomość, że to, czego mi nie wpoił mój tata na przykład, czyli język łemkowski, muszę to po prostu sam nadrobić. I patrzę na mojego tatę i czuję teraz dopiero, w momencie, kiedy ja mam 33 lata, on ma 58 lat, że my dopiero teraz staramy się przepracować to, co powinno być przepracowane wiele lat temu. Ja słyszałem, jak mój tata rozmawia z moją babcią po łemkowsku. Ja słyszałem, jak mój tata z moją prababcią po łemkowsku rozmawia. Moja prababcia tylko po łemkowsku mówiła. Ona języka polskiego nauczyła się oglądając Modę na sukces w telewizji. Nie znała polskiego. Pojechała do szpitala, bo chorowała na nowotwór i prosiła, żeby ją przywieźć, bo ona nie rozumie, co oni do niej mówią. Czuła się obca w tym szpitalu, bała się i finalnie z tym rakiem piersi 10 lat przeżyła. Natomiast musimy zadać sobie pytanie, czy te osoby, które dochodzą do swoich korzeni właśnie przez tę zaburzoną transmisję tożsamościową, czy mają prawo czuć się Łemkami, czy nie. Myślę, że odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy. Natomiast sam sam fakt tego, że na przykład ja tutaj na tej wystawie widzę młodych ludzi, którzy przychodzą, którzy afirmują, którzy mówią, którzy dopytują, którzy szukają. Chciałbym wierzyć, że będą stały za tym jakieś czyny, że... Bo to chwila słyszę, na przykład wiele osób mnie pyta, a znasz kogoś, kto uczył Łemkowskiego, a wiesz, na przykład, czy są jakieś kursy Łemkowskiego. I teraz powinniśmy spojrzeć w kierunku państwa polskiego, które powinno taką przestrzeń tworzyć. Ten język Łemkowski powinien być dostępny, tak jak mamy dofinansowania różnych języków mniejszościowych. Dlaczego na przykład dzisiaj tak trudno jest mieć na przykład kurs języka Łemkowskiego? Bo to jest bardzo trudne. Teraz patrzę w kierunku Oksany, która też mnie uczyła, bo taki był projekt, uczyła mnie przez, to chyba trwało 4 tygodnie, Łemkowskiego. Natomiast to też było, mówiąc brzydko i kolokwialnie, po prostu wydarte, po prostu. Więc to jest bardzo trudne pytanie i myślę, że to moje pokolenie, właśnie wnuczki, wnuki Akcji Wisła są w tym takim swoistej liminalności. Nie wszyscy oczywiście, bo też patrzę tutaj na wiele młodych ludzi, która ma język łemkowski z domu, czy która tego języka łemkowskiego się nauczyła, tak jak na przykład Marta Watral czy Ania Maślana, które dopiero na filologii sięgnęły po język łemkowski, ale to też nie był ich język z domu. One musiały dojść do tego momentu. Więc chciałbym wierzyć w to, że ci młodzi ludzie, oprócz tego, że będą mówić jestem Łemkinią, jestem Łemkiem, będą też coś konkretnego robić w tym kierunku.
8: Przepraszam pani Oksano, chwileczkę tylko ad vocem. Panie Michale, absolutnie jest pan Łemkiem, to jest pana wybór. I to, bo pan powiedział, że nie można odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście, że można. Dla mnie jest pan Łemkiem, jeśli pan chce być Łemkiem, czuje się Łemkiem, uczy się Łemkowskiego, to jest mojego pokolenia... Jurka pokolenia to jest cała nadzieja, że właśnie tak świadomie przeżywacie państwo to dochodzenie do łemkowskości. Także,
7: tylko mi chodzi tylko o to, tyle. Że musi coś za tym stać, pani profesor, że tak jakby to nie wystarczy
8: Pańska
7: tylko mówić.
8: Wola.
7: Bo tak jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, że tematy typu właśnie łemkowskość stają się popularnymi tematami. No przecież widzimy wszechobecną grantozę i te projekty, które powstają, które dostają dofinansowania, bardzo często nie mają nic wspólnego z łemkowskością. Pamiętam, to było parę lat temu, Natalia poprawnie, bo ty będziesz wiedziała, jakiś projekt muzeum, który w ogóle miał być jakimś murowanym domem z 700 pięter tam miało być. Nie pamiętam już, jakie to miało być muzeum, ale to miało być na Łemkowynie. I generalnie wszyscy byli w szoku, że tego typu projekt dostał w ogóle dofinansowanie. Tradycyjne muzeum łemkowskie, proszę państwa, murowany moloch po prostu. Już teraz ja sobie przypomnę, pod koniec to państwu powiem. Natomiast chodzi mi tylko właśnie o to, że coś za tym konkretnie musi stać. No i no, my się spotykamy z panią profesor w połowie drogi. Pani profesor uparcie, tak jak na uniwersytecie mamy razem pokój, mówi do mnie po łemkowsku. I więc mam nadzieję, że ja się też... Ja się tak jakby, że to wszystko to jest po prostu proces. Natomiast ta liminalność, ona jest. I tak jak profesor Ewa Michna w swojej publikacji właśnie dotyczącej tożsamości łemkowskiej podawała konkretne typy tożsamości łemkowskiej. Tam tej liminalności nie było. Natomiast myślę, że w świetle tych nowych badań tę liminalność też powinniśmy brać pod uwagę.
9: Ja bym chciała tylko dodać tutaj do tego, co przedmówcy powiedzieli, że no to te wypowiedzi też potwierdzają, że tożsamość, jeśli chodzi o Łemków, nie może być traktowana jako zjawisko jednorodne, jednolite, ponieważ będą różnice zarówno od tego, zarówno pod względem tego, jakie to jest pokolenie, ale też właśnie jakie doświadczenia mieliśmy, czy nie jesteśmy też zmieszanych rodzin, bo każdy przeszedł inną drogę, każdy doświadczył coś innego. Przypominam sobie takie wspomnienie z dzieciństwa, ponieważ dla mnie naturalnym zawsze było, jak ktoś mnie prosił, żebym się przedstawiła, to też często mówię, że jestem Łemkinią. To jest dla mnie naturalne. Dla wielu moich znajomych też jest naturalne, że przy pierwszym spotkaniu mówią o swoim pochodzeniu. Natomiast pamiętam takie wspomnienie mam z dzieciństwa, że powiedziałam w przedszkolu, że jestem Łemkinią. To jakoś tak przy zabawie powiedziałam, że a wiecie, ja nie jestem Polką, ja jestem Łemkinią. I dzieci zaczęły mówić, że ja kłamię, że nie ma kogoś takiego, że ktoś taki nie istnieje, że ja to zmyśliłam. I pamiętam, że właśnie koleżanka do mnie kiedyś powiedziała, ale jak to jesteś Łemkinią? Przecież urodziłaś się w Polsce. I dla mnie, jako dla dziecka, to były takie poważne pytania egzystencjalne. Jak to jest być kimś, kim być nie można? Kto nie istnieje. Tak, kto nie istnieje. I myślę, że też właśnie bardzo dużo tutaj, tak jak powiedział Michał, o tym, że czuję się Łemkiem, ale bardzo dużo osób, które były u mnie na lekcjach języka łemkowskiego, właśnie w formularzu zgłoszeniowym, w którym pytaliśmy nie tylko o umiejętności, o to, jaki jest poziom wiedzy, żebyśmy mogli dopasować te osoby do grup, też pytaliśmy o motywację. I bardzo często pojawiały się bardzo takie przykre, smutne stwierdzenia. Były to stwierdzenia osób właśnie dorosłych, bo kurs był skierowany do osób dorosłych. Osób po 50, po 60. I takie osoby mówiły, że nie znają Łemkowskiego i że czują się niepełne. I że czują na przykład, że nie mają prawa nazywać się Łemkami, bo nie znają języka. Były takie sytuacje, że te osoby w domu słyszały język łemkowski, bo na przykład rodzice rozmawiali, dziadkowie rozmawiali z rodzicami, ale do tych dzieci już, do tych dzieci dzisiaj, dorosłych ludzi, nie mówiono po łemkowsku. I te osoby często też czują się trochę okradzione przez, może okradzione, może w zależności od tego, jakie oczywiście podejście jest, jakie też doświadczenia były w danej rodzinie. Ale ja też zawsze podkreślam, że nie należy oceniać kogoś jednoznacznie negatywnie, że jak mogłeś nie przekazać swoim dzieciom języka łemkowskiego. Ponieważ nie wiemy, nigdy nie wejdziemy w cudze buty, nie wiemy, co dana rodzina doświadczyła, czy nie spotkała się z prześladowaniem. Tak naprawdę to są bardzo trudne wybory, bardzo wiele ścieżek Łemkowie przeszli. Ja osobiście miałam bardzo takie sprzyjające środowisko i zawsze otwarcie mówiłam o tym, że jestem Łemkinią. I myślę, że właśnie dlatego, że mówiłam otwarcie, że się nie wstydziłam, że mówiłam, właśnie nie było tego poczucia wstydu, dlatego nie było, nikt mi nie dokuczał. Ale znam bardzo dużo przykładów osób, które właśnie znam ze swojego, znaczy znajomych i z różnych opowieści. Znam mnóstwo osób, które doświadczyły bardzo dużo nietolerancji ze strony rówieśników, czy nawet nauczycieli. O tak, ze strony nauczycieli zdarzało się doświadczyć nietolerancji i na przykład celowego jakby nakazu, żeby być w szkole w Wigilię i czy w święta. Także ja miałam to szczęście, że nie spotkałam się z taką nietolerancją, ale wiem, że dużo osób niestety miało przykre doświadczenia i u mnie w klasie na 30 osób tylko ja i mój kuzyn mówiliśmy otwarcie, że jesteśmy Łemkami, a 1/3 to były dzieci, które były albo z rodzin mieszanych, albo miały pochodzenie łemkowskie, tylko nie były wychowane w tej kulturze.
1: Czy jeszcze może coś chcieliby Państwo dodać? To ja może tak podsumowując, tutaj z każdej wypowiedzi wybrzmiało to, że tym najważniejszym, albo przynajmniej jednym z dwóch, trzech najważniejszych elementów tej tożsamości łemkowskiej jest język. I teraz chciałbym Państwa zapytać, rozszerzyć może ten wątek, przede wszystkim o to, w jaki sposób chcieliby Państwo, może nie to tylko, żeby ten język gdzieś tam trwał, ale żeby ten język się rozwijał. Jakie widzicie Państwo tutaj rolę państwa polskiego, już to zostało wspomniane, ale taką rolę strategiczną z jednej strony, a z drugiej strony jaką rolę w funkcjonowaniu tego języka, zwiększeniu jego popularności powinna odgrywać popkultura? Ponieważ wydaje mi się, że zwłaszcza jeżeli mówimy o tych młodych pokoleniach, dużo więcej zrobi rolka na TikToku, niż jakieś tam bardziej tradycyjne formy. Oczywiście tych rolek musi być odpowiednia ilość, zmasowana, musi powstać, nie wiem, łemkowski hip-hop, wiem, że taki powstał, ale nie, chyba się nie rozwija, chodzi o to, żeby zaatakować szerszą falą. Czy widzicie właśnie takie zjawiska, takie procesy i jak chcielibyście ten język, nie tylko właśnie to, żeby on gdzieś tam trwał, czy był ultraniszowy, ale to, żeby miał szansę serio dotrzeć do tych młodych pokoleń i się rozwijać?
5: Ja zacznę od tego, że pierwszym podstawowym źródłem nauki języka łemkowskiego powinien być dom. I dalej jest dom. Ja mam 5 dzieci i wszystkie moje dzieci, w domu nie ma innego języka jak język łemkowski.
1: Jeżeli mówimy już o tych przypadkach, które państwo tutaj poruszali, tej zaburzonej transmisji.
5: Tak, tak. I powiem, że też staramy się nawet w jakiś sposób bardzo mocno to akcentować. Nie ograniczamy tego języka łemkowskiego do domu ojczystego. Moje wszystkie dzieci zdawały maturę z języka łemkowskiego. Chociaż tego nie musiały robić, bo to był ich wybór. Nie pobierały tej nauki w żadnej ze szkół, natomiast to był ich świadomy wybór, ich. Nawet nie mój, ale po prostu to wynikało z wychowania. Więc w pierwszej kolejności myślę, że przede wszystkim dom rodzinny, rodzina, rodzice i przekaz pokoleniowy. To jest najistotniejszy czynnik, który będzie zawsze determinował nasze wybory i tego nie zastąpi nawet najpopularniejszy nurt. Jeżeli nie wyjście się miłości do języka ojczystego z mlekiem matki, zawsze to będzie wtórne przyjmowanie tego języka i nauka, tak jak tutaj wspomniał Michał już po latach. To inaczej brzmi ten język, jeżeli on jest językiem komunikacji dzieci z rodzicami, z dziadkami, a inaczej troszeczkę, jeżeli on jest językiem już nabywanym w okresie późniejszym. Ja myślę, że kolejny aspekt, który muszę wspomnieć, największą trudnością dla nas jest to, że my ciągle nie mamy własnych instytucji, proszę państwa. Wyobraźcie sobie państwo, miasto 10-tysięczne czy 5-tysięczne, w którym nie macie ani jednego domu kultury, ani jednej szkoły, ani jednej biblioteki, ani jednej świetlicy, ani jednej instytucji badawczej. Wyobraźcie sobie państwo, że to miasto będzie funkcjonować. W Legnicy i w okolicach mieszka 6-7 tysięcy Łemków. My od 30 lat próbujemy stworzyć, powołać do życia instytucje. Dobijamy się do różnych struktur, do różnych instytucji, to znaczy władz szczebla samorządowego, na szczeblu miasta, powiatu, województwa, ministerstwa. I ciągle spotykamy się ze ścianą obojętności, odrzucenia. Nasze prośby o stworzenie, powołanie do życia instytucji w miejscowości, w mieście, na terenach, gdzie my nie jesteśmy, proszę państwa, migrantami, gdzie my nie jesteśmy przybyszami z własnego wyboru, tylko współtworzymy historię, całą powojenną historię danego regionu, nie możemy doprosić się fundamentalnych praw przysługującym obywatelom tego kraju, płacących regularnie podatki, czyli powołania do życia instytucji, które by przede wszystkim kształcono, uczono języka łemkowskiego w różnych sposób. Nie chodzi tutaj o czystą naukę języka łemkowskiego, ale naukę poprzez zajęcia sekcyjne, poprzez prace dokumentacyjne i tak dalej. Naukę utrwalania języka łemkowskiego. I myślę, że proszę państwa, znów jak odpowiadając na pana pytanie, takie rzeczy jak pewne nurty muzyczne czy strony w sieci, to są rzeczy, które powinny gdzieś być konsekwencją, po pierwsze, wychowania w domu rodzinnego, potem pracy regularnej, regularnego kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych. I dopiero finalnie możemy, żeby cokolwiek, proszę państwa, modyfikować, tworzyć nowe formy wyrazu, najpierw musimy mieć fundament, musimy mieć korzenie, musimy mieć podstawę. Naszym głównym, proszę państwa, zagrożeniem jest to, że my ciągle nie mamy w jakiś sposób uformowanych, znormalizowanych, nie mamy strategii, nie mamy instytucji, nie mamy strategii rozwoju, ochrony języka, perspektyw jego rozwoju. Trudno jest wypracować takie perspektywy, taką strategię, proszę państwa, jeżeli nie ma profesjonalnych instytucji, które by nad tą strategią pracowały. Mamy tak naprawdę cała nasza działalność, aktywność w środowisku łemkowskim zasadniczo bazuje na pracy wolontariackiej, non-profit. Ja powiem wprost o sobie, trzeba wariatów, żeby i dzięki takim wariatom, przepraszam, jak ja, jak ludzie mojego pokroju, myśmy przetrwali i dzisiaj tutaj się spotykamy w tym gronie, bo tylko niesamowita determinacja ludzi w różnych częściach kraju, ludzi starszego pokolenia, czyli moich rodziców, mojego pokolenia sprawiła, że my dzisiaj jeszcze trwamy, że my tutaj jeszcze dzisiaj jesteśmy. Proszę państwa, to było olbrzymie wyrzeczenia. Olbrzymie wyrzeczenia, to była praca często 24 godziny na dobę, żebyśmy przetrwali, żebyśmy zorganizowali jakiekolwiek formy aktywności, trwania, przekazu tożsamości kolejnym pokoleniom. Tutaj mogę wymienić chociażby nazwisko Pawła Stefanowskiego, taty, ojca, pani profesor i innych tego typu osób. Więc myślę, że w pierwszej kolejności dom, to mówię, to jest kwestia, którą może nie mamy wpływu, ale na pewno instytucje. Ja, proszę Państwa, pracuję w tej chwili z zespołem Łemkowskim, zespołem pieśni tańca Kyczera. Ta nazwa jest bardzo mylna, bo tak naprawdę w tej chwili obejmujemy swoją pracą ponad 150 osób. 150 osób na ziemiach zachodnich. Proszę Państwa, 150 osób w warunkach diaspory, które dojeżdżają na zajęcia po 100 i więcej kilometrów raz w tygodniu, realizowane społecznie, na przykład w okolicy Leśnicy, Zielonej Góry, czy nawet Poznania, to jest pewien rodzaj fenomen. Tylko ja mam pełną świadomość tego, że spotykając się z tymi dziećmi, z tą młodzieżą raz w tygodniu, na 2 godziny zajęcia nie jestem w stanie dać jednej, nie wiem, 20, 30 tego, na co to pokolenie i ci młodzi ludzie zasługują. Więc przede wszystkim narzędzia, instytucje, poprzez które profesjonalne kadry wywodzące się z środowiska Łemkowskiego będą przekazywać, przede wszystkim uczyć języka, kształtować poczucie tożsamości poprzez właśnie taki przygotowany strategicznie program. A dopiero później inne formy, które będą jak gdyby już naturalną konsekwencją tej podstawowej znajomości języka ojczystego. Oczywiście mógłbym dużo mówić o dzisiejszych formach wyrazu, bo akurat moi podopieczni, tak jak Daria Kuziak, przygotowali najnowsze jakby takie działania, które są powszechnie w Polsce znane, rozumiane jak Łemkowska Opera, gdzie też młodzi ludzie z zespołu biorą aktywny, bezpośredni udział nie tylko na scenie, nie tylko poprzez produkcję tego wydarzenia, ale właśnie poprzez chociażby media, promocję tego wydarzenia w zupełnie innym wymiarze niż do tej pory było to w Łemków popularny czy propagowane. Ale to jest temat, ja myślę, wtórny. Chciałbym bardzo mocno właśnie podkreślić przede wszystkim rolę rodziny i rolę instytucji, których ciągle nie mamy.
6: Ja, gdybym miała taki przepis, to bym zaczęła pisać granty i byśmy to realizowali z naszym stowarzyszeniem. Wracając do twojego pytania, jak to zrobić, żeby to trzecie, czwarte pokolenie, które nie ma tego języka w domu, żeby ono do tego języka wróciło, bądź żeby go nabyło. Nie mam takiego przepisu. Pokładałam pewne nadzieje wobec Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej Polskiej, ale się rozczarowałam, bo się okazało, że to jest kolejna instytucja, która rozpisuje konkursy grantowe i cała odpowiedzialność spada znowu na nas, jako na społeczność, znowu na organizacje pozarządowe, związane bądź z daną mniejszością, z danym językiem. Nikt tego nie weryfikuje tak naprawdę, co jest potem realizowane. Grunt, żeby grant się zgadzał, żeby po prostu rozpisany konkurs się zgadzał. Więc tak, brakuje nam rozwiązań systemowych. Transmisja domowa jest bardzo osłabiona. W takim stopniu, który według mnie jest już nie do odrobienia. I co zrobić? No nie wiem właśnie, co zrobić. Cały czas się głowimy nad tym, co zrobić. Od kilkunastu lat prowadzimy łemkowskojęzyczne radio z łemkowskojęzycznym portalem. Ciągle szukamy chętne osoby do pracy, do współpracy. Przede wszystkim młodych ludzi. I mamy problem. Bo młodzi ludzie w jakimś tam stopniu znają język łemkowski, ale nie na tyle, żeby czuć się pewnie, żeby dołączyć do radia, czy żeby zacząć pisać. My bardzo zachęcamy, że nie musicie znać tego języka już na wstępie bardzo dobrze. Nauczymy się razem. Myśmy się też tego języka uczyli. Już ten nasz język łemkowski ewoluował, ten medialny nasz język łemkowski. Więc ciągle zapraszamy i ciągle mamy te niedobory tej naszej kadry. My sami się starzejemy, już nasza ekipa, patrzę tu na Dębka, nie żebym cię wytykała wiek, ale no brakuje nam młodych ludzi. Pewnie by trzeba było jakoś przekierować ich właśnie jakąś uwagę, energię, nie wiem, jakieś autorytety, żeby ta młodzież miała autorytety wśród, no skoro nie mają tego języka w rodzinie, gdzieś on tam zaniknął, to może potrzeba nam takich silnych jednostek ze świata popkultury, które ten język będą jakoś promować. Nie wiem. Nie wiem.
9: Ja bym chciała tutaj wrócić do tego, co mówił pan Jerzy Starzyński, że tą podstawą języka jest dom i ten przekaz języka w domu. Jak najbardziej się z tym zgadzam i mówię, podkreślam to przede wszystkim dlatego, żeby zachęcić rodziców,

I tego się nie odwróci, ale możemy tym ludziom dać szansę. I właśnie jedną z takich szans jest wspomniany przez Michała wcześniej kurs języka łemkowskiego, który opracowałam i były dwie edycje tego kursu. Natomiast on jest skierowany do osób dorosłych, do nastolatków również, ale przede wszystkim do osób dorosłych. A jeśli chodzi o nastolatków, to tak, jest to ta grupa, która można powiedzieć jest najmniej zaopiekowana. Może najbardziej zaopiekowana, jeśli chodzi o możliwość uczestniczenia w zespołach ludowych, czy właśnie w projektach muzycznych. Natomiast jeśli chodzi o naukę języka, głowiliśmy się wielokrotnie, jak dotrzeć do tej grupy odbiorców. I właśnie dlatego powstał projekt Fajposfonu, który stworzyliśmy kilka lat temu. Został on nagrodzony przez Narodowe Centrum Kultury w konkursie Odkryj swój skarb. Jest to projekt polegający na dzieleniu się ciekawostkami związanymi z językiem łemkowskim w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. I myślę, że oczywiście same posty mają wymiar edukacyjny, ale to nie jest najważniejszy wymiar tego projektu. Przez tych kilka lat, poza tym, co publikujemy, była prowadzona cały czas komunikacja z odbiorcami na podstawie relacji, ponieważ obserwując przez lata, jak rozwija się zainteresowanie odbiorców, patrząc też na statystyki, zauważyliśmy, że właśnie bardzo duże zaangażowanie było poprzez relacje. Dlaczego? Ponieważ relacje znikają po 24 godzinach. Nawet jeżeli pytaliśmy o coś w ankietach, tam był bezpośredni kontakt z ludźmi, jeżeli pytaliśmy o coś w ankietach, ktoś zaproponował coś, te rzeczy publikowaliśmy anonimowo. To jakby pomaga zdjąć z ludzi takie poczucie wstydu, że oni czegoś nie wiedzą. Daje to też fantastyczną przestrzeń do tego, żeby dyskutować, jak u kogo w domu mówiło. Robimy ankiety, ludzie głosują, dzielą się swoimi przemyśleniami, swoimi pomysłami. Pytają często w wiadomościach prywatnych, bo wstydzą się pisać w komentarzach, ale pytają w wiadomościach prywatnych, czy moglibyśmy wyjaśnić na przykład jakieś słowo z piosenki. To jest też świeża sytuacja sprzed kilku dni, gdzie ktoś do nas napisał taką wiadomość. I myślę, że najważniejsze jest to w nauce Łemkowskiego, żeby stworzyć ludziom bezpieczną przestrzeń. Przestrzeń, gdzie nikt nie będzie ich wyśmiewał, gdzie nikt nie będzie ich wytykał palcem, gdzie nikt nie będzie mówił, napisałeś nie tak, jak powinieneś, inaczej się to pisze. Myślę, że to nawet u Łemków, którzy mówią po łemkowsku i znają ten język z domu, wiele osób doświadczyło traumy właśnie przez to, że ktoś im wytykał błędy. I proszę sobie wyobrazić, że znam osoby, które mówią biegle po łemkowsku, mówią fantastycznie po łemkowsku, ale nie rozmawiają po łemkowsku z krewnymi. Rozmawiają ze mną, rozmawiają ze znajomymi, a nie rozmawiają z krewnymi. Dlatego, że doświadczyli traumy ze strony bliskich osób i mają tak zwany mutyzm wybiórczy, czyli nie rozmawiają z osobami, od których po prostu... To nie jest tak, że oni wybierają, że nie chcą z nimi rozmawiać. Oni by bardzo chcieli rozmawiać z tymi krewnymi po łemkowsku. Ale z racji tego, że po prostu to jest to u nich taka blokada, że nie potrafią, nie są w stanie, chociaż perfekcyjnie znają język łemkowski. Także przede wszystkim myślę, że istotna jest wyrozumiałość, wskazywanie drogi, wspieranie, zwracanie oczywiście uwagi na błędy, ale w sposób po prostu taktowny. Zawsze można zapytać, czy chcesz, żebym ci coś podpowiedział? Bardzo często tak robimy. Natomiast właśnie myślę, że przede wszystkim takie agresywne podejście, czy właśnie ocenianie, dlaczego nie nauczyłeś dziecka po łemkowsku, albo na przykład, dlaczego nie mówisz po swojemu, mów po swojemu. Wszelkie takie agresywne jakby postawy wzbudzają, to znaczy wzmacniają jeszcze bardziej bariery, blokady,
Także przede wszystkim życzyłabym

0: nam wszystkim większej wyrozumiałości wobec siebie.
1: Michale, coś chciałbyś dodać?
2: Pochwalę, moi drodzy Państwo, bo naprawdę sporo się dzieje. Mamy literaturę tłumaczoną na język łemkowski. Teraz wiem, że Piotr Krynicki skończył tłumaczenie Muminków. Tak jak już wspomniała Natalia, mamy portal i radio. Mamy muzykę, która powstaje w języku łemkowskim. Jest cała skarbnica. I powiem szczerze, że to nie jest, ja mam takie odczucie, jako osoba, która się uczy łemkowskiego, że to nie jest sztucznie odtwarzane, że to nie jest skansen, tylko to jest bardzo autentyczne. I ja patrzę na to z takim optymizmem, bo widzę, że te działania są, tylko no niestety, proszę Państwa, one są dalej tym naszym małym sumptem robione. I ja pamiętam, jeszcze wrócę do wystawy, bo ja akurat nie zajmuję się językiem, jest tutaj ciężko mi mówić o języku, natomiast do wystawy wrócę, pamiętam jedno z naszych pierwszych spotkań. To był moment, proszę Państwa, kiedy ja tutaj stwierdziłem na spotkaniu, że ja chcę jechać do Serbii samochodem po obrazy. Tutaj spojrzeli na mnie w muzeum jak takiego szaleńca. Jak to? Przecież jest specjalny transport. I później przychodzę i ja myślałem, że ja będę musiał wbijać gwoździe do ściany. Bo tu się okazuje, że ja mam scenografa. Dlatego, że doświadczenie, które było do tej pory, pokazało, że jeżeli chcesz, żeby coś łemkowskiego było, czytaj wystawa sztuki łemkowskiej, to musisz ją zrobić własnym sumptem. To nie jest tak, że to jest pierwsza wystawa, bo tych wystaw było. Było Łemkowskie Jeruzalem, była Łemkowska Twórcza Jesień. Tych wystaw było sporo. Ale to, proszę Państwa, nie było z takim rozmachem. To było ciągle od dotacji do dotacji.
1: Czy można zaryzykować stwierdzenie, że taki etos punkowski, do it yourself?
2: Nie wiem, czy aż tak, ale rzeczywiście no, to też tak naprawdę pokazuje, że to wsparcie państwa jest bardzo ważne, a my tymi obywatelami państwa polskiego jesteśmy.
1: A to jeszcze takie pytanie oczywiście do laika. Czy można mówić, kiedyś było, czy jakoś po 1089 roku, że próbowała społeczność łemkowska przeprowadzić jakiś taki długi marsz przez instytucje? Czy na przykład pojawiali się łemkowscy radni na poziomie samorządowym, czy powiatowym? Czy Łemkowie, Łemkinie próbowały kandydować do Sejmu, Senatu i tak dalej? Czy ta społeczność próbowała albo wytworzyła liderów, którzy mogliby na przykład jak poseł Czykwin, wieloletni poseł mniejszości białoruskiej, reprezentować Łemków właśnie na tym poziomie władz centralnych?
2: Ja tę politykę oddam za chwilkę, tylko proszę Państwa, jeżeli chodzi o marsz instytucjonalny na instytucje, to ja, proszę Państwa, podczas moich badań to przeprowadziłem. Wysłałem maile praktycznie do wszystkich polskich instytucji kultury z pytaniem, czy w kolekcjach muzeów mają sztukę łemkowską. To powinno być oczywiste. Łemkowie są obywatelami Polski. Nasza sztuka powinna być w kolekcjach polskich muzeów, bo jest też częścią szeroko rozumianego polskiego dziedzictwa. No i moi drodzy, ku mojemu zaskoczeniu, jako student historii sztuki, pytam o sztukę w kolekcji muzeum, dostaję odpowiedź: dzień dobry, w załączniku wysyłam zdjęcie walizek po deportowanej rodzinie w ramach akcji Wisła. Powtórzę, moje pytanie dotyczyło sztuki łemkowskiej. Czy na przykład dostaję odpowiedź, a jacy to są łemkowscy artyści? Będę wdzięczny za spis. Czy idę dalej? Przychodzę sobie inkognito na wystawę, podsłuchuję, o czym mówią odwiedzający i są dwie koleżanki. Jedna mówi, ja bym chciała mieć jakiś taki opis, czym się wyróżnia kultura łemkowska i mieć mapę, gdzie ci Łemkowie w ogóle mieszkają, bo ja o niczym nie wiem. I ta koleżanka jej odpowiada, no ale słuchaj, przecież Łemkowie to nie jest jakiś egzotyczny lud z Afryki, tylko Łemkowie żyją od stuleci obok ciebie. I ty potrzebujesz informacji, czym się ich kultura wyróżnia? Czy ty nie wiesz, gdzie oni mieszkają? I wracam do braku edukacji. Jest taki świetny esej Lindy Nochlin, dlaczego nie było wielkich artystek. No i Linda Nochlin nie mówi właściwie, że tych artystek nie było, bo te artystki były. Tylko co zawiniło? Zawiniła edukacja, zawiniły muzea, a przecież patrząc na funkcję muzeów, to jedną z funkcji muzeów, to jest funkcja edukacyjna. Proszę mi pokazać polskie muzeum, które w ciągu ostatnich lat wykonało rzetelną pracę edukacyjną w kontekście Łemków, w kontekście Romów, w kontekście Tatarów, w kontekście Karaimów.
1: No, w kontekście Romów mamy muzeum.
2: Mamy też Małgosię Milgetas i za sprawą trochę Małgosi Milgetas to się zmienia. Natomiast cały czas patrzę w kierunku państwa polskiego. I widzą Państwo, w momencie, kiedy nacjonalizmy tak bardzo rosną w siłach, tego typu działania są bardzo potrzebne, bardzo ważne. Zaraz oddam Państwu głos w kontekście politycznym, natomiast tak jakby to moje doświadczenie pokazało, że to jest bardzo trudna droga i skoro polscy muzealnicy nie wiedzą, kim są Łemkowie, no powiedzielibyśmy elita intelektualna kraju, no to musimy jakąś lekcję przepracować. Ja dodam jeszcze inną rzecz. No przecież też sam wychowałem się na Łemkowinie. No i proszę Państwa, jak pojechali, w ogóle nie było wycieczek ani do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Nie było żadnych rozmów. Nie było nic po prostu.
3: Odpowiadając na Pana pytanie i kontynuując wypowiedź Michała, ja myślę, że tej edukacji, proszę Państwa, brakuje nie tylko w samym środowisku łemkowskim czy lokalnym polskim, zwykłych obywateli, ale na szczeblu władz. Jeżeli my zwracamy się z tymi elementarnymi zapytaniami, tak, czy możemy prosić, nawet nie, mówię to na przykładzie Legnicy, swoich 35 lat w kulturze legnickiej, pracuję w Legnickim Centrum Kultury, swego czasu prowadziłem dział folkloru mniejszości narodowych i etnicznych, który rozwiązano, bo stwierdzono, że taki dział jest niepotrzebny po kilkunastu latach mojej pracy, bo stwierdzono, że po prostu nawet taki jeden etat nie jest potrzebny. Najpierw tak naprawdę trzeba byłoby dotrzeć do decydentów z tym przekazem, z tą informacją, że my tutaj nie jesteśmy, tak jak powiedziałem, emigrantami, nie jesteśmy przybyszami z zewnątrz, tylko jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i mieszkamy tutaj od setek lat, współtworzymy dziedzictwo wielokulturowe państwa polskiego, Rzeczypospolitej wielu narodów i należą się nam takie same prawa jak każdemu obywatelowi. Jeżeli my jako mieszkańcy tego kraju, obywatele tego kraju, jesteśmy tutaj od zawsze, współtworzymy dzień dzisiejszy tych ziem, na których mieszkamy, płacimy podatki, to powinno być elementarnym naszym prawem. Jeżeli grupa obywateli prosi władze samorządowe o to, żeby stworzyć etaty, to mnie nie powinno obchodzić, skąd wybrany przez nas prezydent czy ludzie sprawujący władzę w naszym imieniu te środki wezmą, w jaki sposób gospodarują. To jest nasze elementarne prawo i my ciągle tego elementarnego prawa nie możemy się doprosić. Jak mamy uczyć nasze dzieci języka łemkowskiego? Proszę Państwa, ja jestem praktykiem. Ja pracuję od 35 lat z dziećmi. Przez zespół przewinęło się około 700 osób. W tej chwili mam 150 osób. 150 osób, które rodzice są zdeterminowani, bo wychowałem pokolenie ich rodziców, nawet dziadków, i teraz mam wnuków. Czyli ta praca edukacyjna przynosi owoce takie, że ja dzisiaj na ziemiach zachodnich, gdzie zdawało się idzie proces asymilacji, nie mam najmniejszego. Ja mogę mieć, przepraszam, na wstyknięcie 300 osób. Tylko jaką ja dam im ofertę? W jaki sposób ja mam uczyć języka łemkowskiego przez różne formy, jeżeli nie mam instytucji, jeżeli nie mogę zatrudnić. Mamy kadry, mamy potencjalne kadry, ludzi wykształconych, nauczycieli, animatorów, nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy bardzo chętnie by taką pracę podjęli z dziećmi łemkowskimi, znając język łemkowski. Tylko przepraszam, nie, jeśli nie będą mieli czego włożyć do garnka, za co nakarmić swoje rodziny, to nie będą tej pracy wykonywać. I proszę Państwa, to jest przede wszystkim elementarny problem. Pytał pan o radnych. Też swego czasu pisałem taki artykuł Kto siedzi na miedzi, czyli o mieszkańcach Głębia Miedziowego. Na miedzi, na miedzy. Czyli no właśnie, sąsiedzi z Zamiedzy na terenie Dolnego Śląska. I też sobie zrobiłem takie dane statystyczne. Ilu Łemków mamy w samorządach, w radach gmin, w radach powiatów. I naliczyłem ich kilkunastu w tamtym czasie. Tylko, proszę Państwa, ci Łemkowie nie występują, nie kandydują w tych wyborach jako Łemkowie, tylko jako mieszkańcy, tak? Reprezentują bardziej interes wsi, danej społeczności, nie wiem, zawodowej, lokalnej, ale nie łemkowski interes. Kwestia wyborów do parlamentu, może inaczej. Ja swego czasu na przełomie lat 90. i 2000. otrzymałem osobiście propozycję stanowiska, objęcia funkcji stanowiska pełnomocnika wojewody do spraw mniejszości, ale stanąłem przed elementarnym dylematem. Czy mam pójść pracować do Wrocławia jako urzędnik, czy zostać w miejscu zamieszkania w Legnicy i dalej pracować z łemkowską młodzieżą? I wybrałem zdecydowanie Wybrałem tą pracę swoją, ciągłą, z dziećmi, bo miałem świadomość, że jako urzędnik nie zrobię tego, co mogę zrobić pracując w terenie z dziećmi łękowskimi. Życie potem pokazało, że był to słuszny wybór, bo w międzyczasie zmieniło się 5 pełnomocników i żaden tak naprawdę nie mógł prowadzić merytorycznej działalności, tylko naprawdę siedział w papierach, szczególnie w programie romskim i tonął w tych papierach i właściwie nic dla społeczności mniejszościowej ponadto zrobić nie mógł. Więc proszę Państwa, to nie jest też kwestia właśnie, czy mamy radnych, czy ich nie mamy. Oni są. Tu są potrzebne rozwiązania formalne. Tak? Powołujemy instytucje, albo przynajmniej zatrudniamy w istniejących instytucjach kultury, placówkach badawczych, ludzi, którzy zajmują się konkretnie Łemkami, pracują z łemkowską częścią społeczeństwa danego miasta, danej gminy, danej społeczności. Kwestia wyborów do parlamentu. Proszę Państwa, polskie prawo wyborcze jest fatalnie skonstruowane z perspektywy mniejszości takiej jak nasza, czyli rozproszonych. Białorusini czy Niemcy mogli sobie pozwolić na pojedynczych przedstawicieli w parlamencie, dlatego że nie byli deportowani, nigdy nie zostali dotknięci akcją deportacyjną, czyli wyrzucenia ze swoich ziem ojczystych, gdzie mogli przy dzisiejszym prawie wyborczym zagłosować na danym terenie na swoich przedstawicieli. Dzisiejsze prawo wyborcze jest fatalnie skonstruowane z perspektywy mniejszości, nie daje nam najmniejszych szans na wybór naszego przedstawiciela, własnego przedstawiciela do parlamentu, który mógłby mieć jakiś teoretyczny wpływ na podejmowanie decyzji, rozwiązań na szczeblu państwa Warszawy. Więc przede wszystkim należałoby zmienić prawo wyborcze, które by dawało szansę na przykład wyboru uznanym w Polsce formalnie mniejszościom narodowym i etnicznym, wybranie przynajmniej jednego albo proporcjonalnie do liczby ludności przedstawicieli do parlamentu. Takie prawa wyborcze mają na przykład mniejszości narodowe w Serbii czy na Węgrzech, ale my niestety takiej możliwości nie mamy. Więc tutaj też jest bardzo dużo do zrobienia, albo przynajmniej do prób zrobienia czegokolwiek, żeby tą sytuację zmienić, żebyśmy mieli jakikolwiek wpływ na podejmowanie decyzji i rozwiązań na szczeblu centralnym.
4: Ja jeszcze dopełnię wypowiedź pana Jerzego, że Rusini na Węgrzech, Rusini w Rumunii mają właśnie inne to prawo wyborcze i na przykład w Rumunii to jest naturalne, że członkowie mniejszości mają przynajmniej po tym jednym przedstawicielu w Sejmie. Na Węgrzech jest to trochę bardziej skomplikowane, bo jeżeli ktoś startuje do wyborów z list mniejszościowych, wtedy nie jest wybierany jako poseł do parlamentu w tych ogólnych wyborach i to jest trochę bardziej skomplikowane, ale też ta możliwość reprezentacji danej mniejszości w parlamencie jest, co sprawia, że chociażby takie imprezy okolicznościowe związane z symboliką mniejszości obchodzone są z dużo większą rangą. My jako Rusini tu w Polsce mamy ścisłe kontakty z Rusinami na Słowacji, na Węgrzech, właśnie w Rumunii. I jeżeli jesteśmy uczestnikami imprez, no na przykład w związku z Dniem Rusinów Rumunii, czy ostatnia, która mi przychodzi do głowy, to była uroczystość z okazji kodyfikacji rusińskiego języka na Węgrzech, to tamte imprezy mają całkiem inną rangę niż u nas. One są już na tej wręcz ogólnopaństwowej, mają wręcz ogólnopaństwową rangę. Przyjeżdża policja. Policja pewnie też, ale telewizja, te imprezy są transmitowane. Ich lokalizacja w najważniejszych miejscach, budynkach w danym państwie już zupełnie inaczej pozycjonuje daną społeczność, w tym przypadku naszą rusińską. I udział innych ważnych według rangi życia społecznego osób jest dużo większy. My, jak przyjedzie starosta, to już jest święto. Jak przyjedzie burmistrz, to też, tylko zaklaskać. To jest zupełnie inny wymiar obecności w życiu politycznym i następstw tego.
1: Jeszcze może Państwo by chcieli coś dodać? To dziękuję Państwu za tą część dyskusyjną, a teraz chciałbym zapytać, czy może mają Państwo jakieś pytania publicznością? No najpierw dla Was.
5: Dziękuję. Damian Trochanowski, LMFM, pewnie się znamy. A ja bym chciał każdego z Państwa dzisiaj występujących zapytać, bo taką Łemkowską, z samym Łemkiem wiem, jak to lekko nam jest narzekać. Czy mają Państwo coś pozytywnego dzisiaj do powiedzenia?
6: Tak, ja właśnie bardzo pozytywnie chciałabym powiedzieć. Pozytywne dla mnie jest to, co już tutaj widzę. Mamy młodych ludzi. Dla mnie to są młodzi ludzie. Tak jak Michał dochodzi do łemkowskości, jeszcze nie jest pewien, czy może być Łemkiem, więc od razu dałam mu 200% kredytu zaufania, że absolutnie jest dla mnie Łemkiem. Nie ma, skoro chce nim być, stara się i lepszej tutaj w ogóle nie widzę. Nie widzę no nie ma o czym dyskutować, no po prostu. Będę ciągle mówić do pana po łemkowsku. W końcu się pan przełamie. Established language będzie łemkowski dla nas. Druga pozytywna sprawa a propos języka. Wszystko to, co państwo powiedzieliście, jest absolutnie prawdą. Brakuje systemowych rozwiązań, ale z drugiej strony jako człowiek urodzony jeszcze przed jakiś czas, przed tym jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, muszę powiedzieć, że przecież z Jerzym pamiętamy czasy, kiedy w ogóle nie było mowy nawet o szkolnictwie łemkowskim, o podręcznikach łemkowskich, o radiu łemkowskim. To wszystko mamy. Dla mnie to już jest bardzo ważne. Tak? Bardzo ważne dla mnie jest również to, że w podręczniku w szkole podstawowej mój syn w pierwszej klasie akurat w podręczniku o mniejszościach narodowych i etnicznych jest napisane, nie wiem jak, czy wszyscy nauczyciele przerabiają te lekcje, ale było o Łemkach, o Romach i innych i mój syn w pierwszej klasie zrobił właśnie prezentację na temat muzeum swojego dziadka Pawła Stefanowskiego w Bielance o dwujęzycznych napisach w Bielance i właśnie też spotkał się z tym, a co ty nie jesteś Polakiem? No nie jestem Polakiem. No, to nie wiedzieli, że nie można, że są tacy jak nie, ale to było fajne. Bardzo im się to podobało, że nie jest Polakiem. I doczekałam się tych czasów, co jest dla mnie pozytywne, ponieważ do mnie, podobnie jak dla mnie, nie bili, ale do mnie rzucali kamieniami. Tak? Ty Rusiniem, mój brat się bił, i więc to już jest bardzo ważne. Oczywiście nie czarujmy się, gdyby nie Unia Europejska, państwo polskie nie wprowadziłoby tych przepisów i nie zmodyfikowałoby tych przepisów o mniejszościach narodowych i etnicznych i tak dalej, dwujęzycznych napisach i ciągle są obstrukcje, więc właśnie ten smutny nastrój tych naszych doświadczeń absolutnie tutaj jest uzasadniony, ale właśnie skoro pan pytał te pozytywy, jeszcze być może wywrotowa jedna moja wypowiedź, ale ponieważ już mam bliżej do drugiej strony niż dalej, to jednak żywię nadzieję, że będziemy trwać. Nawet jak utracimy język, chcę dać przykład, albo będzie bardzo trudno, to wszystko, o czym państwo mówicie. Język teraz w kontekście innych doświadczeń, innych narodów, to nie jest, okazuje się, warunek sine qua non. Nie chciałabym, żebyśmy utracili język, ale zobaczmy na Irlandię, no bo tutaj to jest pierwszy tak. Przecież ile ludzi w Irlandii zna swój język, czyli gaelicki? Tylko garstka, tak? Albo filolodzy, którzy ją odradzają. Zamierzeniem Ligi Gaelickiej założonej przez Douglasa Hyde'a w 1893 roku, czyli jeszcze przed uzyskaniem przez Irlandię niepodległości, właśnie było to, żeby zacząć odradzać język, szkolnictwo i tak dalej. I później w 1921 roku, kiedy Irlandia zdobyła niepodległość, bardzo wiele rząd działał w tym kierunku, żeby wprowadzał na siłę naukę, znaczy na siłę, wprowadził do szkoły naukę języka gaelickiego, do urzędów i tak dalej, co jest zupełnie zrozumiałe. Też bym chciała, żeby w urzędach były u nas i wszyscy mówili po Łemkowsku w tych regionach, co nam się należy, tak jak te dwujęzyczne napisy i język urzędowy. Ale ten projekt rządu nie wypalił.
1: Około 4% Irlandczyków mówi po galicku. No, Walijczyków jeszcze mniej.
6: No tak, więc jednym słowem właśnie o to chodzi. Więc to jest, Yeats wyjechał, Beckett wyjechał, bo jakby ta opresja rządu też w kierunku tego jakby wprowadzania, artyści wyjechali oczywiście, i że z jednej strony to jest zrozumiałe, że w warunkach braku zakorzenienia czy braku pomocy ze strony państwa, żeby mniejszości narodowe czy etniczne mogły się rozwijać, to tego nam bardzo brakuje, ale z drugiej strony odwrotność również okazuje się, że nie przynosi świetnych rezultatów, a jak państwo wiecie, Irlandczycy cały czas istnieją i nawet nie tyle, że istnieją, ale przecież znowu jakiś konflikt się na granicy odbywa. Nie tylko Irlandczycy, mamy drugą sytuację, Ukraińcy mówiący po rosyjsku. Podobna sprawa, tak? Którzy... Wcześniej to było, no było jeszcze, można było dyskutować, tak, że mógł się nauczyć. Teraz już wiadomo, że są Ukraińcy, niektórzy się uczą, pewnie większość się uczy, ale są Ukraińcy, którzy są rosyjskojęzyczni, którzy czują się Ukraińcami. I były reakcje odrzucania Ukraińców prawdziwych, że jak nie mówisz po ukraińsku, to znaczy, że nie jesteś Ukraińcem. Więc jednym słowem znowu musimy to trochę
1: zniuansować.
6: Tak. Więc to jest ten... To ja mam nadzieję właśnie jako ten starsze pokolenie, że nawet jak tego się trzymam, że nie znikniemy, że nawet mój syn mówi, może mam nadzieję, jego dzieci będą mówić po Łemkowsku, ale że nawet gdyby nam się to nie udało, że jeśli zostanie nas tak mało, te 4%, ale ta świadomość gdzieś będzie tak głęboko, bo może wcale tak nie będzie, no to jest taki pozytywne echo, żebyśmy wiedzieli, że są też takie narody, które nawet bez języka czują się dumnymi o
1: Irlandczycy. Mają własną bardzo żywą kulturę.
6: Exactly, tak.
4: Ale mają też swoje terytorium.
1: No i mają zespół YouTube, ale to akurat
6: ale
1: chyba nie jest pozytywne.
6: Ale posłuchajcie, o właśnie, nam potrzebny jest zespół YouTube. No tak, ale znowu, to miało być odpowiedź, jakiś optymizm, żeby powiało, bo naprawdę, my musimy też trochę optymizmu. Więc na przykład dotrzeć do Igora Herbuta, tak, zespołem Lemon, który przecież mówi o swoich łemkowskich korzeniach, żeby on, jednym słowem to jest to YouTube, to łemkowskie YouTube. Damy
2: Mamy
6: radę.
2: Misię Furtak. Misia
6: radę.
2: Dzisiaj jest z nami. Misia, patrzymy w twoim kierunku, moja droga.
6: Damy radę. No właśnie, bądźmy dobrej myśli.
2: Proszę państwa, ja może powiem coś, do przeszłości wrócę, dlatego że przygotowując się tutaj do tej wystawy, oglądałem archiwa z Telewizji Polskiej i tam pan Jarosław Trochanowski w jednym z nagrań twórca zespołu pieśni Tańca Łemkowyna, powiedział takie zdanie, że gdy patrzy na tych zebranych Łemków po deportacji w ramach akcji Wisła i gdy wraca z prób pociągiem, to patrzy w okno. I z jednej strony czuje ogromną radość, że ci Łemkowie znowu są razem, znowu są zebrani, ale z drugiej strony czuje ogromny lęk, czy znowu kiedyś ktoś nie przyjdzie i znowu tych Łemków nie rozdzieli. No i moi drodzy, wiele lat później największe sale koncertowe wypełniają się ludźmi. Na Łemkowską Operę Hołos bilety sprzedają się w parę minut. W Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu na widowni jest nasza noblistka Olga Tokarczuk. I tam tego samego wieczora pan Jerzy Starzyński stoi na scenie i mówi: nas Łemków miało nie być, ale jesteśmy. I to jest myślę, też patrząc na to, co się dzieje wokół tej wystawy, że ja naprawdę, proszę państwa, myślałem, że na tę wystawę przyjdzie garstka ludzi. Nie wiem, czy mogę już podawać liczby, chyba jeszcze nie mogę, bo chyba jeszcze nie znamy, nie, chyba jeszcze nie wiemy, ale proszę państwa, naprawdę ta frekwencja jest olbrzymia i dla mnie to jest tak niesamowicie budujące, że w polskich mediach, do których notabene nie było dostępu, typu Gazeta Wyborcza, Polityka, Polski Wok, El Polska, i mogę tak wymieniać w nieskończoność, pojawiają się Rusini Karpaccy, co dla mnie jest szczególnie budujące, jest ważne. jest bardzo potrzebne i patrzę na to z taką wielką nieśmiałością, na to wszystko, co się dzieje, dlatego, że proszę Państwa, naprawdę w 2024 roku straciliśmy trzech wielkich łemkowskich malarzy, artystów, Mykołaja Fedaka z Mołdawii, Władysława Rewaka z Legnicy i Bogdana Kareła z Łosia. Natomiast 2025 rok, 2026 dały nam ważne wydarzenia, bo dały nam łemkowską operę Hołos, dały nam tę wystawę po słowackiej stronie film Potopa, na który tłumy zaczęły chodzić, tutaj też łemkowie z polskiej strony jeździli, oglądali. Mamy również, patrzę w kierunku słowackim, studium Carpatorum Tenorum, które co roku uczy języka, historii. Słyszałem ostatnio, że w Chorwacji, w miejscowości Osijek, mają powstać studia rusinistyczne. Te studia rusinistyczne również są na Uniwersytecie w Nowym Sadzie, w Preszowie, w Słowacji. Więc patrzę na to z taką wielką dumą, że mamy to i też z drugiej strony z taką wielką odpowiedzialnością, że to nie jest tak jak wolność dane raz na zawsze. Tylko tak jak o wolność musimy dbać każdego dnia, musimy o niej myśleć. Tak tutaj również to wymaga ciągłej pracy. Natomiast patrzę na tych młodych ludzi, którzy przychodzą tutaj na wystawę i opowiadają. W tamtym miesiącu dostałem na Instagramie wiadomość od młodej dziewczyny z Wrocławia, to pewnie pan Jerzy będzie kojarzył, Julia Rewak, która pisze mi: cześć Michał, byłam na wystawie i zobaczyłam na fotografii Antoniego Krocha moją mamę. To była pierwsza miss Łemkowyny i ja nie wiedziałam, że taka fotografia w ogóle jest. Profesor Stefanowska przychodzi na wystawę i mówi: tu jestem ja i mój nianio, Paweł Stefanowski. I też spotyka tam siebie. Też była pani z Argentyny, która po prostu przyjechała do Warszawy na wakacje i ona mówi: przecież moi przodkowie byli Łemkami. No nie udało im się na amerykańską ziemię trafić, więc nie wracali do Europy, tylko popłynęli do Argentyny. I ona teraz, będąc tutaj na wakacjach, zobaczyła, że jest wystawa sztuki łemkowskiej. Więc ja patrzę w przyszłość z taką nadzieją i z taką wiarą. Proszę Państwa, jeszcze już kończąc, taki ostatni optymistyczny fragment. Jestem po zaliczeniach, po egzaminach i mam taki przedmiot na uniwersytecie: różnorodność wielokulturowa w Europie Środkowej. I jedno pytanie na tym teście to było: co to jest chyża? Proszę Państwa, studenci 100% wiedzieli, że chyża to jest łemkowski dom. Więc ja mówię: jest, wygraliśmy, po prostu mamy to.
7: Też odpowiadając na pytanie Damiana, w tym ogólnym w moich wystąpieniach tam było bardzo dużo pozytywnych aspektów. Po pierwsze, to co powiedziałem, my w domu mówimy po 80 latach od przesiedlenia po łemkowsku. Jeżeli chcemy, to rozmawiamy. Moje wszystkie dzieci mówią tylko po łemkowsku i zdawały maturę z języka łemkowskiego. Czyli mamy pozytywny aspekt na szczeblu rodziny. Powiedziałem o tym, że zespół zakładałem 35 lat temu. Proszę Państwa, ja dawałem sobie 2-3 lata na to, że będziemy funkcjonować 2-3 lata. Taka przygoda studencka. Funkcjonujemy 35 lat w warunkach diaspory, bez domu kultury, bez patrona, bez etatów. Czy to nie jest fenomen, że my w warunkach diaspory, gdzie, proszę Państwa, w Legnicy Łemków w 89 roku nie było. Ja to muszę powiedzieć. W Legnicy było ukraińskie liceum, była grekokatolicka ukraińska cerkiew, ale Łemków w znaczeniu takim etnicznym, ludzi, którzy kultywują tradycje łemkowskie, są konkretnie, pochodzą. Ja cały czas odpowiadam na pytanie. Ja to słowo usłyszałem podczas swojego stażu, swojego kształcenia w Drohobyczu na Ukrainie. Ktoś mi powiedział: tak, narobić naszych ukraińskich. Ja jestem też choreografem spacji. Chcę powiedzieć, że zapisałem kilkadziesiąt tańców łemkowskich i mam olbrzymie poczucie dumy z tego, że w momencie, kiedy zaczynałem, tańców łemkowskich nikt nie znał, a folklor łemkowski był wstydliwym tematem na ziemiach zachodnich. Dzisiaj kilkanaście zespołów nie tylko łemkowskich tańczy tańce łemkowskie, w tym trzy w Warszawie, którymi te układy łemkowskie robiłem, ale robiłem także z zespołami na Litwie, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Wykładałem taniec łemkowski między innymi na Uniwersytecie Rzeszowskim, więc chcę powiedzieć, że pozytywy są widoczne, bo jest olbrzymie zainteresowanie kulturą łemkowską. To znaczy, to nie jest tylko takie zainteresowanie, że ktoś chce mieć tańce łemkowskie, tylko zmienia się zupełnie patrzenie, postrzeganie kultury łemkowskiej jako bardzo ciekawej, więc te, jako atrakcyjnej, jako taka egzotyka też w Polsce, która jest na wyciągnięcie dłoni, a której nie znamy. To się przekłada na edukację, bo ci studenci, którzy na przykład tak jak w Zespole Probni czy Politechniki Warszawskiej tańczą tańce łemkowskie, żeby tańczyć się nauczyć, przejechali na Łemkowszczyznę, do Wysowej, poznawali cerkwie, warunki, w których ten folklor się rodził i tą kulturę łemkowską chłonęli. Tak jak powiedziałem, mam w zespole w tej chwili 150 osób, 700 osób przewinęło się do tej pory i mam w zespole w tej chwili trzy pokolenia Łemków. Rodziców, dziadków, którzy w tej chwili mają po 50 kilka lat, dzieci, którzy mają po 30 lat i malutkie dzieci w kyczerce. I jeżeli to bez instytucji osiągamy taki poziom, przez 35 lat funkcjonujemy nie na swojej ziemi, nie w jednej miejscowości, ale przez 35 lat w bardzo niesprzyjających instytucjonalnie warunkach. Instytucjonalnie, aczkolwiek zmienionych politycznie, bo po 89 nastąpiła duża zmiana, bo, jeśli chodzi o w ogóle to zainteresowanie mniejszościami, czy to prawo o stowarzyszeniach, to myślę, że to jest bardzo pozytywny aspekt, że my chcemy, że my mimo wszystko trwamy. Bardzo ważna jest, proszę Państwa, ta pozytywna konotacja. Ja dzisiaj jestem dumny z tego, że moi podopieczni, Asia Szpiak-Jadłosz, Kamila Trochanowska, którzy przeszli przez zespół, dzisiaj z dumą prezentują swoją twórczość obok twórczości Andy Warhola tutaj, w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Proszę Państwa, co było bardzo ważne, co myślę za olbrzymi sukces, uznaję, to, że myśmy wyszli z takiego naszego łemkowskiego getta. Do 89 roku, proszę Państwa, bardzo mocno pokutowała ta polityka narodowościowa, te stereotypy. To, że myśmy się zamykali w sobie, wynikało z fatalnego modelu polityki narodowościowej, z bardzo negatywnych kampanii medialnych mających na celu zdyskredytowanie Ukraińców, zakwestowanie Łemków, szeroko mówiąc, ludzi przesiedlonych w ramach akcji Wisła. Więc nie było pozytywnej konotacji z kulturą łemkowską, z wybitnymi postaciami. Proszę Państwa, ja sobie zdałem sprawę z tego, moja tożsamość też ewoluowała. Ja kończyłem ukraińskie liceum. My nie mieliśmy innej perspektywy w latach 80. Proszę Państwa, myśmy mieli perspektywę albo polonizacja, albo jedynie dostępne szkoły, na przykład w języku ukraińskim, bo łemkowskich nie było. I człowiek decydował się, czy rodzice decydowali się na tą naukę w języku, w szkole z językiem ukraińskim, bo dawał to szansę poznania cyrylicy, czytania, pisania, tak? Ale to nie była edukacja nasza łemkowska, regionalna, lokalna. To właśnie, co powiedziałem w przypadku właśnie mojego kształcenia na Ukrainie. Nie robić naszych ukraińskich chłopakiów, bo nikogo nie zrobił tak jak my, ale my nikogo za was nie zrobimy waszych tancił. Ja sobie, proszę Państwa, uświadamiam, gdzie jest moje miejsce na ziemi. Jestem osobą głęboko wierzącą i próbuję czasami sobie odpowiedzieć na pytanie, jak połączyć wiarę z moim pochodzeniem, z moją tożsamością i z tym, co robię. I to, co robię, traktuję jako misję, bo myślę, że Pan Bóg najlepiej mi wskazał na przykładzie miejsca i czasu mojego urodzenia, gdzie mnie widzi, w jakiej czasoprzestrzeni. I uświadomiłem sobie, że dlatego przyszedłem na świat w łemkowskiej rodzinie na wygnaniu, żebym tam był aktywny, żebym tam działał. I proszę Państwa, mam świadomość pełną tego, że jeżeli ja nie uratuję przeszłości, spuścizny mojej rodzinnej wioski, Nowej Wsi koło Krynicy i innych wsi, z których zostali wygnani nasi Łemkowie, to tego nikt nie zrobi za nas. Nikt tego nie zrobi za nas. Jestem zwolennikiem bardzo takiej pozytywistycznej pracy i bardzo takiej mikroskopijnych środowiskach. Bo jeżeli my Łemkowie, nie będziemy sobie zdawać z tego sprawy, że byliśmy osadzeni, nasi przodkowie, w konkretnej przestrzeni, w przestrzeni konkretnej łemkowskiej wioski, w konkretnym etnolekcie, w konkretnej kulturze, tradycji, stroju, bo strój był równie ważnym elementem w XIX, w pierwszym XX wieku, jak język, drugim obok języka. I wtedy sobie nie wyobrażano faktu, że może trwać naród bez wizualnej tej zewnętrzności w postaci stroju. Więc moje stwierdzenie ogólnie jest takie, że my musimy być w bardzo konsekwencji w tej pracy pozytywistycznej i myślę, że na przykładzie właśnie działalności zespołu Kyczera widać to, że ona przynosi efekty, ale żeby pójść poziom wyżej, musimy przejść do etapu instytucji i profesjonalnie w tych instytucjach zatrudnionych ludzi.
1: Dziękuję. Pani Oksano, jakiś wielki sukces. Jak to mówi mój kolega z pracy, jak odbędzie zajęcia. Wielki sukces.
0: To sukcesem za chwilkę się podzielę, ale najpierw chciałabym też nawiązać do tego, co mówił Michał wcześniej o tych wszystkich wydarzeniach w ostatnim czasie, właśnie niesamowitej pracy promocji, działu promocji Łemkowskiej Opery Hołos, ponieważ o Łemkach zrobiło się bardzo głośno. Wystawa Formy Obecności Sztuka Łemków Ruślinów Karpackich. Jest to też takie wydarzenie, które wyniosło Łemków do szerszej publiczności. To są nieocenione wydarzenia, nieocenione jakby też w takim kontekście wizerunkowym, jeśli chodzi o Łemków, które, co ja zauważyłam przede wszystkim, że oczywiście dzięki temu polskie społeczeństwo dowiedziało się, że ktoś taki jak Łemkowie w ogóle istnieją, czyli ja też istnieję. Ale druga rzecz, młodzi Łemkowie, bardzo ich to podniosło, bardzo to podniosło morale. Zauważyłam, że jeszcze coraz więcej osób się identyfikuje z tymi treściami, cieszą się z tego, o tym, że się jest Łemkiem, nie trzeba już mówić szeptem. Tylko mówi się o tym w mediach, pokazuje się, pisze się w prasie. Myślę, że to właśnie poza takim wymiarem promocji Łemków w społeczeństwie polskim bardzo to wzmocniło morale samych Łemków. A jeśli chodzi o sukces, to tutaj się chciałabym podzielić dwoma nowinkami i zaprosić Państwa do zapoznania się z nimi. W najbliższym czasie opublikowana zostanie moja książka po łemkowsku, a będą to opowiadania w języku łemkowskim, ale też będzie ona, będzie część po łemkowsku, a będzie też po polsku. To znaczy będzie przetłumaczona, będą te opowiadania przetłumaczone na język polski. W najbliższych dniach będzie można ich posłuchać bezpłatnie w serwisie YouTube albo na Spotify'u. Będą niebawem udostępnione. Będą po polsku, po łemkowsku będą udostępnione, jeśli chodzi o audio. Natomiast książka będzie właśnie dwujęzyczna. Projekt nazywa się Wyszeptane i jeszcze nie mogę wam państwu go zaproponować w tym momencie, ale będzie się niebawem ukazywał. I druga rzecz, która też jest taka dla mnie bardzo, bardzo mnie raduje, to, że też niebawem będziemy mogli się podzielić z Państwem tłumaczeniem Pipi Pończoszanki na język łemkowski, który zrealizowałam w ubiegłym roku, ale pracujemy jeszcze nad audiobookiem, ponieważ zauważyliśmy, że i też słyszeliśmy od wielu osób, dostaliśmy taki feedback, że bardzo audiobooki bardzo wspierają naukę języka łemkowskiego. Bardzo dużo osób nam za to dziękowało i chcemy, żeby te audiobooki były, żeby pomogły w nauce też czytania po prostu. I przy okazji wspomnę, że znajomy Piotr Krynicki, który przetłumaczył wcześniej Kubusia Puchatka na język łemkowski, Małego Księcia, Bąbla na Hacza, stworzył całą serię Golem właśnie tłumaczeń dzieł literatury światowej na język łemkowski. Niebawem wyda również Muminki po łemkowsku, z czego też bardzo się cieszę. Książki poprzednie, które zostały wydane właśnie z serii Golem, nie są już dostępne, ale mogę Państwa zaprosić, jeśli chcieliby Państwo posłuchać ich w formie audiobooków, to są dostępne na stronie radiolemko.pl.
1: Dziękuję. Natalia?
4: Nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz, gdyby nie szereg osób, które w tych najcięższych, najtrudniejszych czasach dbały o naszą kulturę, rozwijały ją, popychały ją do przodu, były tym motorem, który sprawiał, że może nie byliśmy w mainstreamie tak widoczni, ale że ta kultura się rozwijała i ona trwała, więc to, co się działo w ostatnim roku, w zeszłym roku i wokół wystawy, i wokół opery, to oczywiście jest bardzo, bardzo ważne, ale chciałabym, żebyśmy mieli świadomość tego, że przez wiele dziesięcioleci na ten dorobek Łemkowski pracowało wielu, wielu działaczy indywidualnie, rodzinami, poprzez stowarzyszenia. Jest tu obecny z nami chociażby pan Andrzej Kopcze, wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Łemków z Legnicy. I tych nazwisk mogłabym jeszcze wymieniać. No, nasz nauczyciel, człowiek legenda, Piotr Trochanowski, Petro Murianka, którego syn Demko tutaj jest i też działa na rzecz kultury łemkowskiej. Ojciec obecnej tu pani profesor, Paweł Stefanowski, brat Piotra Trochanowskiego, Jarosław Trochanowski, który założył zespół Łemkowyna wraz z małżonką, przez lata go prowadzili. No to Władysław Graban, tak, to poeta, tata Oksany, który też naszą Zachorodę prowadził, zainicjował Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, które też zasługą pana Gocza działało. I mogłabym tak jeszcze tu wiele, wiele osób wymieniać, dlatego po prostu chciałabym, żeby ta świadomość, że na tę naszą kulturą składa się bardzo wiele osób, żeby ta świadomość była. A z takich pozytywnych i sukcesów, jak tu robimy trochę taki showing off, to takim naszym nowym projektem, który też jest ukłonem w stronę młodych, ale nie tylko. I może sprawi, że kiedyś jak powiemy do Siri po łemkowsku, to ona odpowie i wykona nasze polecenia i że Big Techy będą w końcu widziały małe języki, a przynajmniej nasz. To jest projekt Lemko Tools. To jest taka platforma lemko.tools z angielskiego. Narzędzia językowe, w których wykorzystana została sztuczna inteligencja, duże. Więc zachęcam Państwa do eksplorowania tej platformy. Możecie Państwo we wszelijaki sposób korzystać z tej platformy. Są tam dostępne słowniki łemkowsko-łemkowski i tu też trzeba uzupełnić, że bazą dla Lemko Tools był niedawno pokazany światu owoc wieloletniej pracy profesor Dućwajfer wraz z grupą redakcyjną, kontekstualny słownik języka łemkowskiego, dwutomowy, z nie wiem iloma tysiącami haseł, może dziewczyny, które pracowały też nad tymi hasłami. Tak. To ten słownik się ukazał w formie wydrukowanej. To jest naprawdę ogromne dzieło, bo efekt, nie wiem już ilu lat pracy, ale chyba 11. Więc bazą dla Lemko Tools jest ten kontekstualny słownik języka łemkowskiego. Jest dostępny słownik polsko-łemkowski, angielsko-łemkowski, właściwie już z każdego na łemkowski. Jest dostępny na tej platformie również translator. Na razie z łemkowskiego na każdy inny język, ale jesteśmy już bardzo blisko tego momentu, że upublicznimy translatora w drugą stronę, to znaczy z każdego języka na język łemkowski. Jest Lemko ASR, to znaczy, że jak załadują Państwo jakiś tekst, załadują Państwo nagranie po łemkowsku, to dostaniecie Państwo tekst zapisany cyrylicą. I jest też dostępny Lemko TTS, czyli jak wgracie Państwo tekst, przekleicie sobie tekst cyrylicą, to dostaniecie go w formie audio. I będziemy pracować również nad rozwojem tej platformy, nad autokorektą, czyli tymi narzędziami, które są dostępne dla dużych języków i są absolutną normą. To chcemy, żeby takie rzeczy w końcu były też normą dla nas. Jakieś tam gry interaktywne, nie tylko dla dzieci językowe, łemkowskie skrable. Także zachęcam Państwa do odwiedzania strony Lemko Tools.
2: Jeszcze tylko dodam, że jak już się chwalimy, to ja też się pochwalę. Ja się siebie, muzeum pochwalę. Proszę Państwa, pracujemy właśnie w Portach Czoła nad publikacją, więc ta wystawa się kończy we wtorek. Natomiast ona będzie miała kontynuację właśnie w formie publikacji naukowej. To też było dla nas bardzo ważne. Tak jak tutaj właśnie z doktorem Antoną Rublewską rozmawialiśmy, z dyrektorką muzeum, nie chcieliśmy, żeby to był kolejny katalog z wystawy, tylko chcieliśmy, żeby to była taka pełnoprawna publikacja naukowa. Są tam zaproszeni badacze, którzy zajmują się sztuką łemkowską, rusińską. Natomiast to będą też trzy wersje językowe. Będzie wersja polska, łemkowska i angielska. I ta łemkowska też mnie szczególnie cieszy. Dlatego, że widzą Państwo, wiele tych prac wróci do kolekcji domowych, wróci do skrzyń, do szuflad, do magazynów i pewnie na kolejne lata będą zapomniane, więc cieszę się, że ta publikacja będzie, więc będą mogli Państwo do niej też sięgnąć. No i jeszcze tylko kończąc, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale zapraszam też na Watrę do Michałowa, bo to już też niebawem takie ważne, piękne wydarzenie. Będziemy celebrować naszą kulturę.
3: Jeśli mówimy o pozytywach, którymi ja się na przykład mogę pochwalić, to od wielu już lat zespół Kyczera, jako zespół łemkowski, posiada certyfikaty Światowych Federacji i reprezentuje Polskę jako zespół mniejszościowy na największych festiwalach na świecie. Kiedyś to było nie... Ja pamiętam te pierwsze prezentacje, 91 rok, kiedy młodzi ludzie bali się w Legnicy wyjść na ulicę i wystąpić. Ze względu na konsekwencje, które mogą grozić. W tej chwili zespół Kyczera będzie reprezentować Polskę we wrześniu na największym festiwalu w świecie w Korei Południowej. 30 wybranych w wyniku eliminacji zespołów z 30 krajów świata. Jest to taka olimpiada tańca i reprezentujemy Polskę jako łemkowie. Ci młodzi ludzie mają w sobie niesamowite poczucie dumy z tego, że to właśnie jako łemkowie będą Polskę reprezentować. W tym momencie, proszę Państwa, o tej godzinie zaczyna się kolejna edycja Festiwalu Świat pod Kyczerą, na który na zaproszenie Łemków przyjeżdżają zespoły z całego świata. Na zaproszenie Łemków. I to wszędzie Państwo w sieci znajdziecie, bo festiwal hula w sieci, na Facebookach, na YouTubie, w mediach społecznościowych, że to jest kolejna edycja festiwalu zorganizowanego przez młodzież łemkowską, przez Łemków z Legnicy i na zaproszenie Łemków przyjeżdżają zespoły z Ekwadoru, z Chile, z Gambii, z Indii, z Meksyku, z różnych krajów europejskich i wiedzą, że przyjeżdżają do Łemków. Do pandemii organizowaliśmy ten festiwal na Łemkowszczyźnie, była jego druga noga, gdzie specjalnie wjeździliśmy cały festiwal po raz pierwszy w 2007 roku, żeby w jakiś sposób upamiętnić 60. rocznicę akcji Wisła, przewieźliśmy go na Łemkowszczyznę. Pandemia niestety ten proces przerwała, ale też mogliśmy światu powiedzieć o nas, Łemkach, przedstawić naszą historię, kulturę i naszą małą ojczyznę. I myślę, że to, co jest olbrzymim sukcesem, to właśnie to i to, co wyróżnia ostatnie lata, że myśmy z tą kulturą łemkowską w końcu dotarli na salony i dotarliśmy do dużych ośrodków miejskich, a szczególnie do stolicy i poprzez właśnie bardzo dobrze działający dział promocji opery udało się dotrzeć do najbardziej medialnych środowisk warszawskich i dzięki temu ta kultura funkcjonowała. Ona by nie funkcjonowała, gdyby nie te lata pracy w konspiracji, w ciężkich warunkach właśnie takich działaczy, o których wspomniała Natalia. A dzisiaj mamy możliwości i narzędzia, żeby ta kultura zagościła na najbardziej prestiżowych scenach naszego kraju i w najbardziej prestiżowych instytucjach. Więc myślę, że to też jest duży nasz sukces. Nasz w znaczeniu w społeczności łemkowskiej.
1: Myślę, że to będzie doskonałe podsumowanie. Bardzo dziękuję Państwu, że zgodzili się Państwo wziąć udział w debacie, rozmowie i bardzo dziękuję Państwu za tak liczne przybycie, zarówno myślę w naszym imieniu, jak i w imieniu Muzeum Etnograficznego. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia w przyszłości.
8: Retransmisja w Radiu LMFM.

0: I witam serdecznie na antenie radia LEM FM. Mówi do was Jakub Zygmunt. Zaczynamy Bezkidnik. Zaczęliśmy dynamiczną nutą zespołu Awa z Jemenu. Siostrzane trio z tego kraju wykonało nam piosenkę pod tytułem Habib Galbi w języku arabskim. I właśnie, no to był dobry trop ta piosenka, ponieważ w dzisiejszym odcinku jedziemy do Jemenu i dowiemy się co nieco o tym kraju, o jego atrakcjach przyrodniczych, jak i fascynujących i nietypowych miastach i architekturze tych miast. I zespół Awa również będzie nam towarzyszyć przez pewien czas programu, tak więc zaczynamy. I zaczynamy kolejnym kawałkiem naszych sióstr z Jemenu. Teraz będzie piosenka z ich płyty pod tytułem Hana Mashhu Al Yemen, która, co znaczy, tutaj nie jest Jemen, no bo mamy Bezkidnik, więc nie jest Jemen, ale wprowadźmy się w taki klimat Bliskiego Wschodu. Dziewczyny tworzą muzykę z pogranicza folku, muzyki elektronicznej. Wszystkie słowa, czy główna melodia, linia melodyczna są oparte na ludowych, tradycyjnych śpiewach z Jemenu. Tak więc przenieśmy się w tamte strony.
1: والتمر

0: Lem FM 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.
1: I dynamicznym krokiem wracamy do Beskidnika. Jesteśmy dzisiaj w Jemenie. Przed chwilą słuchaliśmy piosenki w wykonaniu już dobrze nam znanego trio właśnie z Jemenu, zespołu Awa, a piosenka nosiła tytuł Hanamash Hual Yemen, czyli tutaj to nie jest Jemen. Ale właśnie tutaj jest Jemen, na antenie Beskidnika. Tak więc zaczynamy naszą podróż. Jemen to państwo położone w południowo-zachodniej Azji, zajmujące cały południowy kraniec Półwyspu Arabskiego nad Morzem Czerwonym, Zatoką Adeńską i Morzem Arabskim. Do roku 1990 kraj podzielony był na dwa oddzielne państwa. Jedno o orientacji bardziej komunistyczne, nazywało się Jemen Południowy ze stolicą w Adenie, a drugie bardziej, powiedzmy, o orientacji prawicowej, kapitalistycznej, nad którym pieczę miały m.in. Stany Zjednoczone. Ta połówka miała swoją stolicę w Sanie. Arabskie słowo Yemin ma dwa znaczenia, położone po prawej stronie albo szczęśliwy. Zatem nazwę Jemen można przetłumaczyć jako szczęśliwy kraj po prawicy Allaha. Rozwinięty już w starożytności handel, tajemnicze, wyjątkowo bajkowe miasta i biblijny krajobraz z urodzajnymi ziemiami, to wszystko sprawiało, że kraj zasłużył na swą nazwę. Już starożytni Grecy i Rzymianie nazywali krainę zajmowaną obecnie przez Jemen i część Omanu jako Arabia Felix, czyli Arabia Szczęśliwa. Dzisiaj niestety Jemen nie jest krajem popularnym wśród turystów. Wielu obawia się o swoje bezpieczeństwo. No, jest to trochę uzasadnione. Kraj ten dzisiaj niestety nie jest stabilny zarówno politycznie, jak i po prostu dla turystów nie jest przyjazny. Niestety wewnątrz państwowe różne problemy, konflikty tam cały czas się żarzą. Jednak w dzisiejszym programie będziemy mówić raczej pozytywnie. Przede wszystkim pozytywnie o Jemenie, ponieważ chociażby tradycja goszczenia wędrowca jest tam ciągle żywa. Będąc w podróży, często może nam się tam zdarzyć zaproszenie na herbatę, wspólny posiłek lub rzucie czadu. Jeśli zaś chodzi o porwania turystów, o których możemy się doczytać, a z których Jemen słynął w latach 90. ubiegłego wieku, to warto zdawać sobie sprawę, że porwani byli traktowani bardzo dobrze. Nie mogli jedynie opuścić wioski, ponieważ celem porwań było wymuszenie na władzach centralnych przywilejów dla różnych prowincji i nie były to absolutnie porwania na tle religijnym. Tak więc ten Jemen, choć malowany na czarno, nie jest aż tak czarny, jak nam się może wydawać. A o przyrodniczych atrakcjach, ukształtowaniu powierzchni tego kraju i wiele więcej informacji dowiemy się po krótkiej przerwie muzycznej. Jeszcze raz posłuchajmy zespołu Awa, tym razem w bardziej balladowym, folkowym brzmieniu. Piosenka nosi tytuł Yashayfim al-Malih, tak więc dajmy się ponieść temu klimatowi Bliskiego Wschodu.

Tak właśnie nas rozbujały siostry z Jemenu zespół Ała w piosence Ja Shaifim Al-Malich i jesteśmy dokładnie w tym kraju i rozpoczynamy takie odkrywanie tych atrakcji przyrodniczych Jemenu. Terytorium tego kraju leży, jak już wspomniałem, na obszarze Półwyspu Arabskiego. Wnętrze Jemenu zajmują silnie rozczłonkowane stare pasma górskie. Obszar jest wyżynno-górzysty, gdzie tereny górskie zajmują południową i zachodnią część kraju. Tereny wyżynne obejmują głównie północno-wschodnią część. Zrębowe góry wznoszą się na około 3000 metrów nad poziom morza. Najwyższym szczytem kraju jest Jabal an-Nabi Shuaib, który wznosi się na 3760 metrów nad poziom morza. Na wschodnie, czy na wschodzie i na północnym wschodzie góry obniżają się, przechodząc w pustynny płaskowyż, będący częścią wielkiej piaszczystej pustyni zwanej Ar-Rab al-Hali. Na zachodzie zaś tereny górskie opadają stokami ku wąskiej nadmorskiej równinie Tihama, która jest szeroka zaledwie na 40-60 km i ta nizina ciągnie się wzdłuż Wybrzeży Czerwonego. I co ciekawe, w części nadbrzeżnej jest ona bezludną pustynią. W południowej części Jemenu natomiast ciągną się góry nadbrzeżne. Wschodnia część tych gór przechodzi w obszar płaskowyżu, który nosi nazwę Yolz i w wielu miejscach dochodzi do samego morza. Układ tektoniczny spowodował, że w okresie czwartorzędu, czyli kilkanaście tysięcy lat temu, gdy klimat był wilgotniejszy, płynące wody uformowały głęboką dolinę rzeczną. Wadi Hadramaut jest długa na około 500 km i obecnie w czasie gwałtownych deszczy wypełnia się wodą. Jemen, jeśli chodzi o klimat, znajduje się w strefie klimatu zwrotnikowego, który w większości obszarów posiada suchą odmianę. Jednak nie jest tak gorąco, jakby nam się wydawało. Charakter rzeźby terenu sprawia, że klimat jest lokalnie zróżnicowany. Na wybrzeżu chociażby panuje klimat typowy dla terenów pustynnych, a obecność Oceanu Indyjskiego nie ma żadnego wpływu na temperatury i opady, zwłaszcza dotyczy to obszaru wybrzeża Morza Czerwonego. Te temperatury zimą są wysokie i ich średnie wartości wynoszą od 18 do 25 stopni. Mówię jeszcze raz o zimie, ponieważ latem jest wyjątkowo gorąco. Średnie wartości wahają się od 30 do 40 stopni, a i zdarzają się dni wyjątkowo upalne z 50 stopniami. Powyżej zera. Opady są bardzo skąpe i maksymalnie dochodzą do 100 mm rocznie. Dla porównania, na większości nizinnych obszarów Polski ta wartość wynosi około 450-500-600 mm. Wysoko w górach dochodzi do 1000, a tutaj mamy tylko 100. Na płaskowyżach Jemenu klimat jest chłodniejszy, gdzie temperatury obniżają się wraz ze wzrostem wysokości. Zimą średnia temperatura to około 14 stopni, tak więc bardzo przyjemnie, a latem około 21, więc damy radę wytrzymać. Uprzedzam, że występują nocne spadki temperatur, gdzie zimą do zjawisk termicznych należą przymrozki. Chociażby w samej Sanie, stolicy Jemenu, która jest położona na 2200 metrach nad poziom morza, tam na obrzeżach miasta może się zdarzyć nawet minus 5, minus 6 stopni nad ranem. Opady również są wyższe i na wysokość 1800 metrów już sięgają 220 mm rocznie. Im wyżej, tym więcej opadów. Powyżej 2000 metrów opady przekraczają już 600 mm rocznie, a niektóre tereny otrzymują nawet 700 mm. I z tego względu Jemen należy do najwilgotniejszych paradoksalnie obszarów Półwyspu Arabskiego. A co warto zwiedzić w Jemenie i gdzie warto wybrać się, w jakie miasta, w jakie doliny, w jakie tereny, to wszystko po krótkiej przerwie muzycznej. Troszeczkę już może porozróżniajmy nasz klimat muzyczny, nie tylko zespół Ała, ale też zespół Ajoła z Petersburga w piosence Ja Zabaljela Taboj, tak więc troszeczkę innych klimatów dla odmiany. Dlaczego nie?

Słuchaliśmy zespołu Micromusic z Wrocławia w piosence Syrena, a jeszcze wcześniej grupy z Sankt Petersburga słuchaliśmy Ajoła w piosence Ja zabalila taboj. Ale nie byliśmy ani we Wrocławiu, ani w Rosji, ponieważ dzisiaj jesteśmy w Jemenie. Co warto zatem zwiedzić w tym kraju? No, zacznijmy od stolicy. Sana jest najczęściej odwiedzanym przez turystów miastem. Jest to stolica kraju. Liczy ponad 2000 lat i leży na starym szlaku karawanowym z Mekki do Edenu. Warto przede wszystkim zwiedzić stare miasto z labiryntem wąskich uliczek, przepiękną architekturą i wyjątkową atmosferą. Jest to ogromny kompleks starych, wysokich kamienic, z których około 6,5 tysiąca zostało zbudowanych jeszcze przed XI wiekiem. Cała starówka wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Przez prawie 15 stuleci zamknięte przed oczami Europejczyków miasto owiane było legendą. Dla cudzoziemców otworzyło się dopiero w połowie XX wieku. Innym ciekawym miejscem jest Dolina Wadi Tahr, która znajduje się zaledwie 15 km na północny zachód od Sany. Znajduje się tu najpopularniejszy budynek w Jemenie, Dar al-Hayar, wybudowany na szczycie skały. Jeśli ktoś faktycznie się tam wybiera, to tylko napomknę, że wstęp do środka kosztuje około 500 riali. Kolejnym ciekawym miejscem jest region Wadi Hadramaut, znajdujący się na wschodnim Jemenie, we wschodnim Jemenie, nad Zatoką Adeńską. Jego nazwa oznacza po arabsku nadeszła śmierć. I właśnie trochę ma to wspólnego z rzeczywistością, ponieważ jest to dość suchy, pustynny obszar, gdzie jest naprawdę gorąco. Latem może zdarzyć się nawet 50 stopni powyżej zera. Produkuje się tu chociażby miód. A najważniejszym miastem w regionie Wadi Hadramaut jest Shibam, 400-letnie miasto wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Średniowieczne mieszczańskie domy w Shibam mają 8 pięter i są wykonane z ubitej gliny i wysuszonych na powietrzu cegieł. Shibam nazywany jest czasami Manhattanem pustyni ze względu na te wysokie budowle, które znajdują się na bardzo małym obszarze o wymiarach 250 na 150 metrów. Dawniej to miasto było oblegane przez turystów, dzisiaj, ponieważ Jemen jest troszeczkę niepewnym miastem, niezbyt przyjaznym dla przybywających, więc pewno tych turystów jest dużo, dużo mniej. Znacznie rzadziej jednak odwiedzanym niż Shibam, ale równie ciekawym miastem w Hadramaucie jest Tarim, gdzie podobno znajduje się aż 365 meczetów, tyle ile dni w roku. Przed 100 laty ekscentryczny indonezyjski biznesmen Al-Kaf wzniósł w Tarimie kilka pałaców w kolorze pustyni. Wykonane z żółtego piaskowca budowle w niczym nie przypominają architektury muzułmańskie. Ich styl bywa określany mianem baroku jawajskiego. W jednym z pałaców chociażby urządzono maleńkie, choć naprawdę godne uwagi muzeum. Wśród zakurzonych, niekonserwowanych eksponatów można w nim napotkać stare, lecz wciąż zdatne do użytku adaptery z początków XX wieku. Są tam również płyty analogowe z muzyką arabską, a nawet z nagraniami Nata Kinga Cole'a. Tak więc to taki wstępna oferta, co możemy zobaczyć w Jemenie. Sanę, Wadi Tahr czy Wadi Hadramaut z miastami Shibam i Tarim, ale jest jeszcze kilka więcej miejsc, które dowiemy się o nich po przerwie muzycznej. Posłuchajmy może folku z Estonii, zespół Trada Tak w piosence Seid, co znaczy jazda. No więc jazda. Take

I to słuchaliśmy zespołu z Estonii, Trada, tak, w piosence Seed, ale właśnie jedziemy dzisiaj do Jemenu i przed przerwą już posłuchaliśmy o kilku ważnych, ciekawych miejscach, które warto tam odwiedzić. Dowiedzmy się o kolejnych, chociażby taki Marib, takie małe miasteczko, oaza w Jemenie. Leży w odległości około 130 km na wschód od Sany. Miasto otaczają fragmenty murów obronnych. Wśród odkrytych ruin znajduje się chociażby świątynia Boga Księżyca. Miasto było stolicą starożytnego królestwa Saby. Można tu zobaczyć pozostałości świątyni i pałacu Bilkis z inskrypcjami wykonanymi pismem południowo-arabskim, a także resztki starożytnej wielkiej tamy umożliwiającej nawadnianie terenów o powierzchni ponad 1600 hektarów, dzięki czemu mogło rozwinąć się rolnictwo w królestwie Saba, stanowiące źródło bogactwa tej monarchii. Kolejnym ciekawym miastem jest Zabit. Zabit to miasto uniwersyteckie w Jemenie. Położone jest na nizinie Tihama, a zostało założone w 819 roku, tak więc dokładnie teraz obchodzi swoje 1200-lecie. Duchowym centrum Zabidu jest wielki meczet z przyległymi szkołami religijnymi. Architektura wzniesionych tu budowli odznacza się bogactwem dekoracji stiukowych pokrywających fasady domów i framugi drzwi. Stare miasto Zabidu wpisane jest oczywiście na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. I jeszcze jedno miejsce, takie już na zakończenie troszeczkę, to Tihama. Ta Tihama jest wąską, w przeważającej części pustynną lub półpustynną krainą ciągnącą się wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego. W szczególny sposób od pozostałej części Jemenu odróżnia ją nizinne ukształtowanie powierzchni, wysokie temperatury oraz niewielkie wahania temperatury między dniem i nocą, co jest spowodowane po prostu bliskością morza. Charakterystyczne dla tego regionu są maleńkie chatki, kryte liśćmi palmowymi, bardzo ciemna skóra rdzennych mieszkańców oraz to, co jest nietypowe w pozostałych krajach arabskich, a tutaj dość powszechne. Właśnie na Tihamie mamy najwyższy w Jemenie odsetek żeńskich obrzezań. Tę niepowtarzalną egzotykę, nie mówię o tym tutaj, co przed chwilą wspomniałem, ale o maleńkich chatkach, o tych doświadczeniu temperatury i o tym, jak wyglądają lokalni mieszkańcy. Tą egzotykę można najlepiej poznać w Al-Hawha, maleńkiej wiosce rybackiej w południowej części Tihamy. Tam właśnie znajduje się jedyny w Jemenie hotel pod gołym niebem. I taki jest ten Jemen. Właśnie dowiedzieliśmy się o kilku miejscach, które warto tam odwiedzić, a przynajmniej o których możemy więcej na własną rękę doczytać, pooglądać zdjęcia w internecie lub jakkolwiek sobie to zeksplorować. Ale program się jeszcze nie kończy. Posłuchajmy trochę folkowej muzyki, tym razem z Łotwy, zespół Tautumeitas w piosence Berzinsz.

0: Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM to twoje radio.
1: I to był zespół z Łotwy, Tautumeitas, w piosence Berzinsz. No a my dzisiaj nie byliśmy na Łotwie, tylko w Jemenie. I ponieważ Beskidnik niestety powoli zmierza ku końcowi, przypomnijmy sobie, co dzisiaj zobaczyliśmy, gdzie byliśmy. No na pewno każdy już ze słuchaczy powie to podstawowe słowo na dzisiaj, to hasło, to Jemen. Ale co dokładnie? Dowiedzieliśmy się na początku troszeczkę o tym, jak był wcześniej kojarzony Jemen jako Arabia Szczęśliwa, był nazywany przez starożytnych Greków i Rzymian, a też samo słowo Jemin, bardzo podobne po arabsku znaczy położone po prawej stronie albo szczęśliwy. Tak więc Jemen od zawsze w historii kojarzył się jako bardzo radosny, pozytywny kraj, kraina, w której ludziom żyło się dobrze i dostatnio. Dowiedzieliśmy się również o tym, że Jemen jest bardzo górzystym krajem, gdzie najwyższe szczyty sięgają powyżej 3000 metrów nad poziom morza, a sam najwyższy szczyt kraju Jabal an-Nabi Shuaib wznosi się na 3760 metrów nad poziom morza. No ale także Jemen jest położony na terenie pustynnym czy półpustynnym, zatem opady są tam niewielkie, wręcz skąpe, zaledwie w najwyższych partiach górskich możemy doświadczyć jako takich normalnych opadów, takich, które znamy z Polski. I również, co ciekawe, jeśli chodzi o klimat, to się dowiedzieliśmy, że chociaż w terenach nizinnych, tych najbardziej pustynnych, tam może się zdarzyć plus 50 w ciągu lata, jednak zimą na obszarach górskich zdarzają się przymrozki, jak chociażby w samej stolicy kraju, w Sanie. A no właśnie, jak już o Sanie mowa, to była ona wymieniona jako jedno z wielu miast, do których warto się tam udać, o których warto więcej poczytać, postudiować. Ale nie tylko o Sanie była mowa o dolinach Wadi Dhahr i Wadi Hadramaut. Również mówiliśmy o tym, że w Wadi Hadramaut znajdują się dwa piękne miasta, które słyną z architektury. Mowa o Shibam i o Tarim. Oczywiście też pod koniec wymieniałem takie miasteczka jak Marib, oazę w Jemenie, czy też Zabit jako miasto uniwersyteckie i też wspomniałem pokrótce o małej krainie ciągnącej się wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego, o Tihamie. I taki był ten Jemen. Na więcej dzisiaj niestety nie możemy sobie pozwolić, ale mam nadzieję, że po zakończonym programie słuchacze powertują, troszeczkę poszperają więcej na temat Jemenu. A tymczasem dziękuję za wspólną obecność, za wspólne słuchanie o naszych podróżach. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało i rozgrzało to każdego słuchacza, a na pożegnanie ze Słowacji zespół Rusin Czenderz Orchestra w piosence Karpaty, Karpaty, tak więc swojskim naszym karpackim klimatem tutaj się pożegnam. Życzę miłego dnia i pozdrawiam.

0: Polska Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedynych Sztatach i Kanady i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie, wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś numer 7. Piatnycia 14 lutego 1947 roku. Regiecie Nyżni powit gorlici. Ja Isztwan Iwan z Regiecioła Nyżniego proszę pomistyty w waszej gazeti moich paru sojów podjakę Lemkowskomu Relifowomu Komitetu, wsim členam i żartwowatelam w pierwszej miri gromadzianinu Simeonu Halkowiczu i wsim wam, naszym braciom w Ameryki, za pomicz, jaką ja dostał od was czeres gromadzianina Felenczaka Sztefana w sali Bortnom. A protom szlu wsim wam pożelania szczęśliwego nowego 1947 roka. Prasnek Rożdestwa Chrystowego zaszł ja w seło Bortne do gromadzianina Felenczaka Sztefana uznaty o smerty mojego syna Semana Isztwana, który był zabrany prymusowo na robotu w Germaniu. Nemiłosierne szwaby zawezli go w koncentracyjny tabor w Oświęcimi. Ta on przeżywał ciężkie dny z najbliższym sąsiadą i swoim ruskim bratem, gromadzianinem Felenczakom z Bortnego w 1943 roku. Potem ich rozdzielili, to gromadzianin Felenczak wernął się szczęśliwo do domu, a mój syn Seman do tego dnia nie wernął się. Propał bez wisty. Przed światem otrzymał gromadzianin Felenczak paczku od gromadzianina Halkowicza z odeżą i obucią, i z czego ja otrzymał podarok dla swoich wnuków i dla biednych drugich ludzi, znajdujących się w naszą celi, to jest Korin Maryja i Michał Isztwan. Ale one dostali lem z obuwy, bo odeży brakło. Proszę naszych bratów,

0: Nie było, a je. W kińcy sme się doczekali.
1: Tu wem kińskie radio.
2: Lemkiuski głos w twoich uszach.

Od poranka. Łestawlu soj chyszku nad poticzką. Maleńku. Ciczku. Lem zbiłszym od sanockoho wiknom, lem z oddzielnyma dweriami. Chmarami ogorodzu zroblu od poranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci, kadysi wonesty musiat. Zoświta toho Morianku.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj Doli Władimira Chylaka. Czomże nemiłosierdna dola kazała woskresnuty podijam, który z taką muką prywalał jem kamieniom zabytia? Powił z jirkim sercem oficer i pustył list na zemlu. Tyszyna zalechła w izdebci, hejby oświatyty chciła nimu bolist młodoho sercia. Kamerat Sołotkanycz, żyjesz samitnej monasze? Zwidał hołosno oficer, szto włoszał i pokrypył swoje zwidania tym, że strias micno ramenom perszoho. No, ty wydudnes w kwasnym sosi, prodążał wesoło. Taczom, a list, przyczynył, kole wzrił leżaczej na zemle list. To od żeny, a czyj twojej najdoroższoj? Maryja i imeno. Probacz, przyjatelu, że my mowilni wkrałjem się do twojej tajemnyci. Jednako nie staraj się, że ju da komu wyjawlu. To one zroblu, słowo czesty. Teper już znam, czom tebe do teper ny odkormlena Czeszka, ny szalena Madziarka, ny sentymentalna Nimka, ny czornooka Italianka, et tutti quanti ne znewolili. Sołotkanycz ne bardzo zważał na to tu porożniu blandaninu swoho przyjatela. A ne możby swomu przyjatelowi zawiryty się? Prodążał tot żartibliwym tonom. Bodaj do jakoj narodności należy hołupka pana Sołotkanycza? To aczy jerytki egzemplar żeny, że ona prestała ho kochaty tak, że aż slezy wytno w joho oczach, ciłkom jak w instytutkę, kotra przy pierwszym walce nastupiła na nohu swomu partnerowi. To tak winejska murynka, kotru komedianty w Mediolanie za pieniazi wkazowali, to tiż rytki egzemplar żeny. Ozwał się pierwszy raz Sołotkanycz z sardonicznym uśmiechem na ustach. Ale i tym nie diszał kincia na szmarenym torturam swoho przyjatela. Brrr! Strias się tot od odpychajuczoho poczucia. Nie zawyduju twojemu smakowy, ny błażeństwu twojego uśpichu. Nastąpiło mołczania, za czas trochę wesoły oficer wyniał cygaro z kieszeni, a inne zaniechał z ciekawością szmaryty okom nareczony list leżaczy jak syrota na dylinach. A, mille pardon, to list od sestry. Nie znał ją, że masz sestru. To szto inczoho? Zo zawirinia sestry bratu newilno żartuaty. To śłate poczucia, pred kotrym aż i taki podujwiter jak ja maje wekszy respekt nicz pred igzycyrką naszego obersta, cy pred naiżenyma bajusamy majora. A propos, przyjatelu, znasz czom przyszołujem do tebe? Bezsomniwno za to, żeby chyżu do kraja blandanią wypełnyty. Odpowił neochoczo Sołotkanycz. Lem uważaj, bo izba tisna, trzeba bude dwery i wikna otwieraty, inakże się podusymy. Cyne tak, szanowny Rajłowyczu? Lejtenant Rajłowycz zakurył flegmatycznie cygaro, pak cidył. I tak, i nie tak. Uszuty połisty o dwóch nowynach, z kotrych drucha z niebezpośrednim naślitką perszoj. Pierwsza, że zaran ruszamy i aczy już pozarany stytymy się z worochą, z kotrym oczułytni nebar sprejaśni budeme się wytaty. A poneże skutkom tej striczy, jednomu z nas, chrupnut kosty. Uradylizmę organizuaty dnes praszczalny bankiet. Do striczy na tym albo na druhym świti. To je akuratni druha nowyna. To gdy
chodź ze mną do Zahoritki Tedeska. Tam znamenite wino, za które z myślnej Talijan obidre nas taką wesołą grecznistiu, jak każdy italijański.

do wieczora jak szuchajam należyt. Choćbym i piszął, ta prototy listy nie mam nastrojenia do wesołego towarzystwa. Odpowił Sołotkanycz. I budu medżewamy figurował, hejby monach z molitewnykom. Nie bij się, nie sam budesz taki, perekonował Rajłowicz. I ja nastrojeny dnes na porozi smerty do bohobijnych rozmyślań. Żal to oświtasz, to wziaty ho może głupa kula. Jednako tak się mi wydyt. Żal to hoden się rozwesty, kiedy nabesidujemy się dosota mi prijatelu. To jedno. A drugie? Preci i hrecznic wymachat popraszczaty się w tej fatalni chwili z kamaratami. Zresztą ryszył jemne zważaty na twoją bezosnowną odmowę. Rokamy służby, starszy jem od tebe i podla wojskowej subordynacji, ty masz mnie słuchaty. Tołdy kappe auf, worwarst marsz! Nyczne pomochło. Sołotkanycz musił piddaty się prijatelski w pertosty towarzysza, który bez ceremonii wziął ho po pidruku i podjachnął do reczenoj zaholitkę, gdy male zobraty się oficery. Neweloch ich jeszcze było, kole przyszli tam nasi prijateli, takż to naszli soj one wychitne miejsce w kuti. Te mohli nelem slebit ni pobyty, bez pobojowania się, że dach to bude się im miszał do besidy, ale i odkale wychitne było wedity ciłe towarzystwo. Przy podalszym stoli siedziło już trzech oficyriów. Dwóch małodysich, którym lem tiłkoż to zasijali się bajusyk. I trzeci starszy, jasnowołosy kapitan, który dysputu nakruczał. Besida jego była zanadto hołosna, żeby mąż ją prystojną nazywać, ta jeszcze bardziej neprystojnym był jej zmist. Jego czyslenny pobidy, radsze nie na poli sławy, a de punkt, popry którym obertała się ona besida. Zabawlał więc swoich młodych towarzyszy u rozpowidiu o preryżnych kapryzach i chytrościach, jakie ma win mamuny newynny diwyci. Chwijał wirnistiu żen i z wody czujnist mużił. I chwalba to ta wydymo czynyła przyjemnist nowomodnomu herojowy. Dwóch oficyriów zwertało na to tu besidu uwachu łekszu, nycz zasłuchował na niu jej cyniczny styl, a byle nima nasz Iwan Sołotkanycz i jeden starszawy nadporucznik, kto siedł daku z bokom, popry naszych prijatelach. Słuchaj, Sołotkanycz, muszę też to se wyjawić. Na przypadok, kiedybyś mia pereżył. Zaczął Rajłowicz. Pst! Strymał ho Iwan. Szto tebe, monacho, obchody to porożnie blandania, które aż mi lechko duchowy merskim się wydyt. Ne besida, a lycznist besidnyka mia obchodyt. Lycznist besidnyka? Nie rozumiju z jakiej przyczyny. To ciłkom obyczne jawysko. Panycznyk, kotroho mamuniaż to den nich łaskała, a tatko swoho rozumu daty pożałował, że win peszcze nad jedyna łaskawoj protekcyi, wydno z toho, że w takich młodych rokach dosłużył się trioch ziwizdok. Przy czym z jeho besidy sudyty mosz, że przed pierwszym bojom budę pozuwał na chłoroho. Najwekszy krykacze najbarże gaczamy triasut. To win! Ryuk dosia Sołotkanycz, nie zważajuczy, na potyk slił prijatela. Ta, żebym się nie omylił, muszł dopewnyty, jak siazowe. Jak siazowe, to one trudno się dowitaty. Odpowił Rajłowicz i zwernął się do nadporucznika. Probaczte, pane, że zakołoczu waszą uwagę. Czym możu służyty? Odpowił tot chreczni. Wy z jednego pałku z tamtym kapitanom
Та, а чи

Znaty jak siazowe. O, aż nadmiru przyszło się mi z nim znaty, odpowiedział nadporucznik z pohordliwą uśmieszką. To baron Schwarz. Tak, to zaprawdę win, promowił projatym hołosom Sołotkanycz i lice joho pobiliło jak połotno. O, znate ho? Zaczudował się nadporucznik. To ta znajemis, a czyj starszo jak moja daty. Hej, znam ho jeszcze zo szkilnych czasiu. Kinczył jem gimnazyju, a win lem tiłkoż to nadił mundur kadeta. I win kapitanom, a wy porucznikom. To was wydoczni ryzę, przerwał terpko nadporucznik. Ta wy za bardzo naiwny mi pane. Połiczte, czym zanymaliby się młody żeny starych oberszył i generałił, kiedyby ne proteguwali takich chłodkich chłopcił a la Schwarz? Omene to ne wojetyt, odpowiedział spokojnie Sołotkanycz. Medże mną a tym panom kapitanom zachodyt ciłkom incza sprawa. Bezsomniwna jakisa żena stała na zwadi waszej ciśniejszej znajomosty, zaśmijał się nadporucznik. Aż to, nie trafił jem? Dodał win o chwylu wydjaczy, jak temny rumianec zachrał na lecy Iwana. Nie taju się, odpowił totne śmiło, ale nie je to sprawa, kotru moż załahody tyś miszkamy. Aż to sy poważne się zanosyt. Z posteriu Chrajłowicz. Probaczte, pane lejtenant, kiedy obrazył jem was swoją wesołistiu. Ryuch serdecznie nadporucznik i proster ruku do Sołotkanycza. Nie mał jem takoho zamiru. Kto tak jak ja prachnął zastaranu hołołu na chrudiach kochanej żeny złożyty, to nie budę mał lubowy inakże jak zaświatu. Toż inny kole nie odważyłbym się pić michuwaty z lubowy. Hej, pryznam się, spełnyliby się moi mrii, kiedyby świt nie był zasijany partyzantami, kto kormlać się lem czużym szczęścią, jak tot kapitan. I na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Co bude się dalej działo, doznate się w odtynku, który bude wyemitowany w piatnyciu, a może by ty bars interesu jutro. Także zapraszam na piatnyciu na samu wieczór. Posmotrymy, poczujemy, co zrobi nasz Sołotkanycz z kapitanem Szwarcem. Dziękuję wam bars serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Tre Świty. Przez najbliższą chodynę z kusoczką budu z wami na antenie Radia LEM FM. Budu wam puszczaty muzyku w licznych językach, z licznych zakutyn świta. Dobry znate, w jakim styli, w jakim muzycznym klimacie według swoju czast trych świtił. Chneska już mamy 9 den wereśnia 2026 roka i chneśnie odtynok maje nomir 1231. Zaczęliśmy naszą audycję chneska od śpiwanki po ispańsk. To była muzyka dokładnie z południowej Ameryki, z derżawy Chile. Tam produkuje muzyku, tworzy taka artystka z ansamblu Pascuala y la Baca y Fauna. Słuchaliśmy śpiwanki El Baile del Codiaruna. A teper to może z południowoamerykańskich hir perenesemy się do europejskich hir, do Karpat. Posłuchamy Rusin Czendesz Orchestra i utworu Karpaty, Karpaty. Pak puszczu wam śpiwanku z północnej Europy, dokładnie z Estonii. To bude ansambl Sadu i śpiwanka Pidna Hołowko i Gawene.

Skończyła się muzyczna przerwa. Trwat program Trzwity beśiduje wam Jakub Zygmunt. Wertam do was, do roch słuchaczy po paroch minutach muzykę. Słuchaliśmy przed chwilką estońską śpiwankę ansamblu Sadu. To był utwór Pidna Hołowką i Gawenę. Rańsze pustyłję wam Rusin Czentesz Orchestra i muzyku barstaku energiczną, dynamiczną z Nachołowką Karpaty. No a teper doznajmy się kus faktów związanych z chneśnią datą. 9 den wereśnia, no właśnie, chneśni den to są takie imeniny misiacia. Tiż 10 żółtnia, 11 listopada, 12 chrudnia jeszcze trzy razy okrem chneska budeme w totem roci prasnowaty takie kus dylne świato. No, pamiętam, że w szkilnych czasach to kol była historia. Lekcji historii to wczytel właśnie w imieniny misiacia neż widuwał szkolnykił, neż widuwał uczennykił, ne brał do tablici, ne wystawlał ocen, lem właśnie takie było małe światło, ale to lem z wczytelom historii, taką historię właśnie taką rycz pamiętam. No ale podążajmy już da jakie konkretne fakty, a nie moi wspomnienia z szkilnej ery. Chneśni den to jest 252 den roku. Mamy 37 tyżden, a do kińcia roka do Sylwestra leżyło się jeszcze 113 dny. Mamy jeszcze astronomiczne lito, to ta pora roka bude znamy do, bude jeszcze 14 dny do osennej równonoczy. Chneska w Warszawie z hit sońca był o 6.00, zachit był o 19.05. Den chneska trwał 13 chodyn i 5 minut. Był dłuższy od najkrótszego dnia wroci o 5 chodyn i 23 minuty i krótszy od najdłuższego o 3 chodyny i 42 minuty. No i podążajmy może naszą dalszą muzyczną podróż. Byliśmy w Estonii, w Karpatach, w Chile, to teper jechamy do Albanii. Posłuchamy Szkodra Elektronikę, to bude utwór Pidna Hołowką A Skund, a pak puszczu wam Sirotkina i śpiwanku Pidna Hołowką Plany na Etalieta.

Słuchaliście śpiewankę artysty, jaki nazywa się Sirotkin. To była śpiewanka pilna hołówką plany na etalieta. Rańsze słuchaliśmy takoho kus folka, kus elektro, no takoj alternatywnej muzyki z Albanii. To był ensemble Szkodra Elektronikę i śpiewanka pidna hołowką Askund. No a teper to, choczu powisty, jakie mamy, świato bardzo ważne, praktyczne i pro kotre wartet przypominaty. Besida pro den recyklingu baterii. No, chneska właśnie praznujemy recykling baterii, bo to ricznycia urodyn odkrywci baterii galwaniocho. No i właśnie stoi na chody. Chneszni den była wybrana data dnia recyklingu baterii, bo wszystkie bateryjki, akumulatory, no one są w chneskach osnowane praktycznie we wszystkich elektronicznych narzędziach, w telefonach, w powerbankach, w laptopach, w czymś, no weloch inczych i ryczach jeszcze. No i kole taka bateryjka, taki akumulator już wyczerpet się, no to właśnie pak robić się z nią dost niebezpieczna rycz dla seredowyska. No i dlatego chneska sutryczne podi, które mają na cili uświadomyty konsumentom, żeby segregowali to te elektryczne odpady i oddawali baterie w konkretne, przeznaczone do toho miejsca. No właśnie, bo nie możemy tak po prostu dać baterii, akumulatory do śmieci, takich wszystkich zmieszanych, bo to właśnie będzie bardzo pak niebezpieczne. Na wysypiskach w trakcie transportu może dojść do wybuchu, do eksplozji. No i to trzeba po prostu dawać w konkretny, przeznaczony znaczone, tak koszy, tak jak zberki właśnie dla elektrycznych odpadów. No i pamiętajmy, proto, na data recyklingu baterii, dnia recyklingu baterii, właśnie w den riczny ci urodyn odkrywci baterii galwaniocho. No ale to nie wszystkie świata, jakie chneska praznujemy, bo jeszcze mamy chneska den, no bars taki tisz związanej z naszą krasą. Bilsze nie zdradzam, posłuchamy muzykę, a pak budu objaśniaty proszto idę. Poklasz to perednamy stare dobre małżeństwo i śpiwanka po polsku pidna hołowką dziewczyna z północy. Pak posłuchamy połem kiwskie Suzanny Jaroj i śpiwankę pidna hołowką koszeloczka. Thank you.

I na w żyłach krew, tam gdzie nieuśpione licho tańczy na jeziora krze. Sprawdź za mnie też, czy dość ciepły ma płaszcz.

Proszę powiedz jej, że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Słuchaliśmy dwóch śpiewanek w czas muzycznej pererwy. Przed chwilką to była Suzanna Jara, Połem Kiwskie, ze śpiewanką Koszeloczka, a rańsze pustyłem wam Stare Dobre Małżeństwo po polsku. To była śpiewanka Pidna Hołowką, Dziewczyna z Północy. No i chneska mamy też jeszcze incze bardzo ciekawe świato, bo praznujemy Międzynarodny Den Krasy, po prostu Międzynarodny Den Krasy. No bo krasa to jest taka rzecz, na którą wszystko, cy chcemy, cy nie chcemy, to smotrymy. Już od antycznej ery ludy dumale nad to tym, co zrobić, żeby zachować swoją krasę, swój taki zdrowy wychlad, swoje takie no, fizyczne zdrowie. I krasa do chneska jest dumana jak jedna z najważniejszych riczy naszego wychladu, naszego takiego, powiedzmy, anturażu. Nie możemy mylić oczywiście krasy z takim osobistym, prywatnym urokom, bo idę chneska pro krasu, taką fizyczną krasu. To właśnie sód tak w zahali da jak takie cechy wychladu, kotry sód, no, z kotry ma się rodymy. I choć pomale zmieniać się, a to w Polsce, tak i w wielochińczych dżerżawach, to termin krasy kojarzy się przede wszystkim z żenami. No ale to mamy takie zwidania, cy chłopy niewinne tyż dbaty o krasu, no to raz bilsze kosmetycznych do jakich firm spacentrił w swoich ofertach maje tyż da jak usług dla chłopiu. No, żeny tyż zwertają wielką uwagę na chłopiu, który znają jak zadbaty właśnie o swoją krasu. Zatem den krasy jest tyż nachodem, żeby świadkowaty, no, swoją krasu, krasu żen, krasu chłopił i też, żeby osoby, które zajmują się profesyjnie dbanią o krasu inczych, no, też właśnie mają chneska swoje świato i morzut, a stoi na chody, dasz to, da jaki toast sobie w nesty. No i też warta tchnęska tak na wieczór, właśnie daty swojemu tiłu poczuty, że jest Międzynarodny Den Krasy i pozwolite sobie na masoczku, na masaż, może na dajaku nową fryzuru, albo na dajaki czas, powiedzmy, w wannie, po prostu, żeby pokupaty się. No i to tiłko może pro Międzynarodny Den Krasy już bilsze, ja sam nie budu mudruwaty się na to tu temu. Może posłuchamy kus muzyka. Muzyka bude z Pidlasza. Posłuchamy Swada i Niczos. To bude śpiwanka Pidna Hołowką na Biesiedi. A pak puszczu wam ansambl zo Szkocji. To bude Talisk i szkocki folk. Utwór dokładnie maje na Hołowok Surya.

0: И была.
1: Тувам Кюске радио.
2: ЛМФМ.
3: ЛМФМ.
2: ЛМФМ.
4: ЛМФМ. ЛМФМ.

Trwat program Try Świty, besiduje wam Jakub Zygmunt. Perret chwilkom słuchale sme ansamblu Talisk zo Szkocji, to był instrumentalny utwir Pidna hołowkom Surja. Rańsze słuchale sme muzyku z Pidlasza, to był ansambl Swada i Niczos. Pustyłem wam dokładnie utwir Pidna hołowkom na Biesiedi. A teper, dorochy słuchaczy, już dobry znate nasz to przyszedł moment w Trzech Świtach na dalszą, da jaką następną ekskursyju, lekcję, może też tak powisty, pro da jaką derżawu ze świta. I szczyliszamy się w Afryce, bo tam je bardzo wiele derżaw, pro kotry sme jeszcze nie dumale, nie besidowale, nie analizowale. No i pojechamy do Liberii. Liberia jest to taka derżawa, która nachodzi się w zachodniej Afryce. Jest ona sąsiadem z takimi derżawami jak Gwinea, Bereg Słoniowej Kosty, ta Sierra Leone. Połowa powierzchni Liberii to je pokryta tropikalnym lisom. Rizba terenu zmienia się, bo też to ta derżawa nachodzi się nad brzegiem Atlantyckiego Oceanu. Im dalsze od oceanu, tak to ta nezyna idzie w taką łerszynu, a pak już tam najdalsze od oceanu zamienia się w niewysokie chory w północno-schodniej części derżawy. Temperatury sud w Liberii tropikalne, tyż jak i tot lis, no tak prociachom roka to średnia temperatura 21 gradusiu, ale w lhit to praktycznie 100%. Maksimum temperatur w Liberii to około 37 gradusiu. Dost niewielkie sud wahania zmiany temperatury, tak prociachom roka, praktycznie to te temperatury są takie same, czy to w Rudne, czy w Lipcy. Ale za to możemy wyliczyć te dwie pory roku, suchu i deszczowu. No i to one właśnie tak możemy powiedzieć, dyrygują cyklom ciłocho roka. No, w Liberii żyje prawie 5 milionów ludzi i tam żyją różne etniczne grupy. Sąd tam i też potomkowi wyswobodzonych amerykańskich niewolników, ta i niewolników z Karaibiu. Proto tych ludzi, których nazywa się też inaczej Amerykano-Liberyjczykami, jeszcze wam powiem późniejsze, bo one były przez parę dekad w Liberii taką wyższą, sospilną etniczną werstwą. No ale bilszyst tej populacji derżawy, populacji Liberii, to stanowlat wszystkie tubylcze miejsce w etniczne grupy, w których przeważają te plemiona Mande, ta i Kru. No bardzo różnorodno jest pod tym wsiadą w Liberii, tyż funguje 20 języków w publicznym prostorii. Urzędowym językiem jest lem anglicki. No i też bilszyst żyteli u Liberii to nie sąd ani katolika, ani muzułmany, ale animizm przede wszystkim jest kultywowany. No ale właśnie, proto tych Amerykano-Liberyjczyków to kus bilsze trzeba powisty, bo je to ciekawa rzecz, bo wskazuje się, że Liberia je to najstarsza republika w Afryce, która wzniknęła w 19. stoliciu i to tu temu choczuwam rozszeryty po krótki pererwi. Posłuchamy Tepertaniu Turturanu z Rumunii, to był deśpiwanka Jubesztema.

Halste, Taniej Turturanu w rumuńskim języku. To była śpiwanka pilna hołowką Jubesz Tema. No ale już to ta śpiwanka i to ta muzyczna przerwa za nami wertamy do Liberii, parz ciekawej derżawy, której historia jest kus incza, jak idę pro okremny afrykańskie derżawy. Liberia jest najstarszą republiką w Afryce. Woznyknęła w rezultacie umowy między amerykańskim kolonizacyjnym towarzystwem a miejscowymi etnicznymi grupami. To ta umowa była podpisana w 1821 roku. No i zawdzięki niej niewolniki z Zjednoczonych Stanów mali zaselity właśnie to tu czast afrykańskiego kontynentu, znaczy wernuty po prostu do Afryki na wykuplene towarzystwom tereny. No i żyty wschidi z miejscowymi grupami, których jest dokładniej 1800. No i początkowo to Liberia była zależną dyrżawą od Zjednoczonych Stanów, ale 26 lipca 1840 roku Amerykano-Liberyjczycy schwalili konstytucję i też w jedno zadeklarowali swoją niezależność. Nazwa dyrżawy właśnie idzie od latyńskiego słowa liber, swobodny. No i historia Liberii zdominowana była konfliktami między wyswobodzonymi kolonią niewolnikami a miejscowymi żytelami, które żyli w toti czasty w zachodniej Afryce od sotok roku. No bo też to terytorii kolonii było tak z początku kus rozszerane jeszcze na nowe tereny, na nowe zemle. No i też jeszcze były terytorialne konflikty z sąsiednimi europejskimi koloniami. Do 1945 roku

to ta miejscowa populacja, to te miejscowe etniczne grupy mały swojej reprezentacji w parlamencie. A dominacja Amerykano-Liberyjczyków, których przypomnę, jest około 5% w populacji, to skończyła się w 1980 roku. Zatem historia Liberii jest premierą, jak mężczyzna może po prostu byty u własny tak dołcho i trymaty bars, możemy powiedzieć, tak ostro zachorło bilszynu, która przecin żyje i żyła od soto krokiu w toj czasty świta. No, oczywidno, to była bardzo krótka opowieść pro historię Liberii. Bardzo was zaohaczam, żebyście poczytali do jakich historycznych statii i bilsze, tak wszystkie, no, internetowe knyżkowe dżereła możut, no, dopowiste bilsze ciekawych faktów związanych z tom czastiu świta. No, ale to na chneska to wszystko, jak idę pro lekcję taką geografii, to teper posłuchamy kus muzyki. Peret name Tomasz Koćko i orkiestra, to bude śpiewanka po czesku, pidna hołowką Lubczek.

słuchane z te śpiwanki pidnahołow.com lubczek. No i drogi słuchacze, przed muzyczną przerwą, to by siduwał jem wam pro Liberiu, taką afrykańską dżawu, która wkazuje się, aby ty najstarszą republiką w Afryci, ale kotro historia taka spokina to nie była. No chneska kusmi tak nie znam, może wstałem liwą nohom rano i za to właśnie tak wam besiduję kus chaotyczni, może kus da jak dygresji pojawiają się w moich głowie, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadzać. Ale koli chcecie skomentować, może daty da jaką swoją opinię, komentarz do toho, w jaki sposób ja besiduję połemkiwskie, w jaki sposób ja według to tu audycję, to możecie pisać do mnie na premier na maila kuba@lem.fm albo możecie pisać na Facebooku, na fanpage lem.fm. Tiż tam proczytam, doznam się koli domenę zwertaty się z oświadczeniami, z komentarzami. No a teper to poklasz, to zwertam się do was z muzyką. Dokładnie posłuchamy dasz to jeszcze po polsku. Pered wamy www i śpiwanka pidnahołow.com cudnie.

Słuchaliście śpiewanki po polsku. To był artysta WW, a śpiewanka mała na hołowo cudnie. No i drochy, już pomale przychody, czas, żeby praszczaty się i żeby żelaty wam przyjmnej reszty wieczera. Bo już czas naszej audycji idę, no tak, do kincia. Czujemy się następny raz oczywiście no, w piatneciu o 2 dni 11 września już. No a do tego czasu to żelam wam jeszcze wszystkiego dobrego przez toty następne robocze dny. Zaran try świty budu Cewryjanom Kosowskim tak samo po nowinach o 20 dni budte znamy. No i też jeszcze jak już besiduju proto tu czast Severiana, to jeszcze powiem pro czast Demka Trochanowskiego, który ma swoje 5 minut na anteni w każdej poniedziałek, tisz wieczorom po 20 dni. No i to już wszystko na chneska, zatim trzymajcie się. Żelam wam wszystko dobroho, dobranicz, ostante zdorowy i ahoj.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

My złamy, łzy znamy. Razem dajemy FM.

106 i 6 Gorlici, 103 i 8 Polkowyci, Lem Kiuski, hołos w twoich rze. Lem FM.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Uściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Jady góry wołają, łodpadzie dzim trzeba, szterb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdu wie, kany między turniami, kłazicka.